0: Śmierć dwulatka w żłobku pod Warszawą zatrzymana opiekunki. Pensje rosną najwolniej od 5 lat, zjada je inflacja. Babu gwiazdą Bangladeszu i internetu, przypomina prezydenta USA. Dorota Wardycka. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią 2-letniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki. Mimo reanimacji zmarł. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin. Tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie. Mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
1: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
0: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania. Podwyżek zaraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomista PKO Banku Polskiego.
2: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
0: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie, bo dane, o których mówimy, dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. A skoro o pieniądzach mowa, dziś na stacjach nieco taniej niż wczoraj. Benzyna 95 może maksymalnie kosztować 6 zł 48 groszy, olej napędowy 6 zł 91 groszy. Za litr bez zmian tylko benzyna 98 7 zł i 6 groszy. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Teraz trafi ona do prezydenta i jest to już trzeci dokument w tej sprawie i niemal tak samo brzmiący. Dwie wcześniejsze ustawy prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy. W Warszawie pożegnano wczoraj Stanisławę Celińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w zeszłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Celińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Na koniec jeszcze Bawu Albinos z blond grzywą o imieniu Donald Trump. Stał się sensacją w Bangladeszu, bo ponoć przypomina bardzo prezydenta USA. Tłumy chcą sobie z nim zrobić zdjęcie, zanim rozstanie się z życiem podczas nadchodzącego święta ofiarowania. Właściciel zwierzęcia twierdzi, że tylko zewnętrznie jest ono podobne do Trumpa, bo Bawu Donald jest bardzo łagodny i ugodowy. Jedyne luksusu, na które sobie pozwala, to 4 kąpiele dziennie i dokładne czesanie oraz układanie grzywy. Zresztą można to wszystko samemu ocenić. Filmy ze słynnym bawołem można znaleźć na YouTubie. W piątek na niebie i słońce i chmury. Na północnym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Maksymalnie dziś od 20 stopni w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Chłodniej w Karpatach i na Wybrzeżu od 16 do 17 stopni.
3: Bon Ton Radio.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Wycieczki w głąb własnego snu miewają urok nieodparty

0: niczym żarty.
1: Dzięki krótkiej notatce z Kuriera Lubelskiego zamieszczonej w numerze z 28 czerwca 71 roku wiemy, że w tamtym czasie odbył się nad Jeziorem Białym ogólnopolski rajd turystyczny po Jezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. W imprezie tej organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości wzięło udział ponad 200 turystów z Lubelszczyzny i sąsiednich województw. Drużynowo puchar zdobyła Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych w Łukowie. Ponadto zespołowo wyróżnione zostały Spółdzielnia Pracy Stolarzy w Chełmie i Lubelska Spoina. Uczestnikom rajdu wręczono proporczyki i okolicznościowe znaczki. W czasie tej imprezy rozegrano wiele atrakcyjnych zawodów sportowo-turystycznych.
2: Informacja pojawiła się w rubryce sportowej, chociaż wydarzenie turystyczne pojawia się w roli głównej Jezioro Białe, które nie tylko było wykorzystywane do takich typowo wypoczynkowo-rekreacyjnych działań, ale również było często miejscem, gdzie pojawiali się turyści. Ogólnopolski rajd turystyczny po Jezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Teraz po Jeziorze Łęczyńsko-Włodawskie cieszy się sporą popularnością, ale w tamtych czasach to były właściwie początki tej popularności. W zasadzie pierwsze penetracje prowadził też, warto przypomnieć, Kazimierz Janczykowski, w zasadzie jeszcze przed II wojną światową, no i później dosyć intensywnie w latach 50. 60. organizował właśnie takie rajdy piesze po Jezierzu, no ale w miarę upływu czasu, głównie w związku z rozwojem infrastruktury nad Jeziorem Białym, zaczęły się pojawiać kolejne imprezy. Rajd zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Wtedy rzeczywiście tych świąt też było dosyć sporo. No i spółdzielcy byli zaangażowani również w takie działania. Mamy tutaj informacje o pucharach, o konkursach, o wyróżnieniach. Pojawia się Spółdzielnia Pracy Stolarzy w Chełmie, która też uczestniczyła w tej imprezie. No szkoda, że nie mamy jakiegoś bardziej szczegółowego zestawienia drużyn. Pewnie z Chełma jeszcze było też kilka takich reprezentantów. Więc rzeczywiście impreza dosyć ciekawa. 200 osób, a więc dosyć duża impreza. No i niewątpliwie takie dosyć ciekawe wydarzenie na początku lat 70. nad Jeziorem Białym.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Słuchacie

0: reklama.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem.

0: Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, z tej strony Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś sięgamy po rockowy hymn z 1989 roku. Piosenkę, która jest synonimem niezłomności i walki o swoje. To jeden z tych utworów, które słyszymy, gdy potrzebujemy podnieść się po porażce. Ale uwaga, choć w nagraniu słyszymy Toma Pettiego i jego Heartbreakers, na gitarze i wokalu wspierającym miał gościa z absolutnej czołówki muzyki wszechczasów. Słuchajcie tej niesamowitej historii. Utwór I Won't Back Down pochodzi z pierwszego solowego albumu Toma Pettiego Full Moon Fever, wyprodukowanego przez genialnego Jeffa Lynna z Electric Light Orchestra. Choć utwór jest przypisywany Pettiemu, stał się tak bliski fanom Heartbreakers, że jest często traktowany jako ich wspólne dzieło. Ale to, co odkurzamy dzisiaj, to lista osób, które weszły do studia, żeby to nagrać. W studiu spotkały się prawdziwe legendy. Oprócz Pettiego i Jeffa Lynna w nagraniu wziął udział George Harrison z The Beatles. Tak jest, słychać go w chórkach, a jego akustyczna gitara nadaje piosence ten niepowtarzalny, ciepły ton. To było spotkanie połowy supergrupy Traveling Wilburys. Co więcej, do sesji dołączył nawet Ringo Starr, który zagrał na bębnach. To oznacza, że w tym jednym, pozornie prostym utworze mamy obok siebie dwie legendy The Beatles. To była dosłownie improwizowana sesja marzeń. Utwór sam w sobie stał się czymś więcej niż tylko piosenką. Kiedy Tom Petty stanął w obliczu groźby spalenia swojego domu, ten numer stał się jego osobistą mantrą. To piosenka o tym, by nigdy się nie poddawać, niezależnie od tego, co rzuci ci życie. A ta historia ze spotkaniem legend w studiu tylko dodaje jej blasku. To utwór, który w pełni zasługuje na to, by go odkurzyć. No to co? Słuchamy hitu odkurzonego. I Won't Back Down, Tom Petty and the Heartbreakers.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
9: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
8: Newsy, goście i Twoja muzyka.
10: Od poniedziałku do piątku, od 12.
11: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
12: Bon

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze Włęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Cezary Tomczyk. Jeszcze kilka godzin wcześniej była mowa o tym, że USA będą redukować obecność w Europie. Tomczyk, który zakończył wczoraj wizytę w Waszyngtonie, w czasie której spotkał się m.in. z przedstawicielami Białego Domu, Kongresu i Pentagonu, uznał decyzję Trumpa za skutek dyplomatycznej ofensywy Polski. Jest 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gawira. To reakcja polskich władz na postawę Izraela wobec porwania aktywistów z Global Summit Flotilla i efekt skandalicznego nagrania z udziałem izraelskiego ministra. Szymon Kępka.
1: Złe traktowanie polskich obywateli zawsze spotka się z reakcją. Tak pisze w portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński, a zakaz dla izraelskiego ministra już obowiązuje.
2: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane.
1: Na nagraniu z udziałem izraelskiego ministra widać m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy izraelski minister z nich szydzi, macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tutaj rządzimy, komentował to były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
3: Nie może być tak, że Izrael jest ponad prawem i stosuje praktyki działania, które w żaden sposób nie mieszczą się w standardach prawa międzynarodowego.
1: Wszyscy zagraniczni aktywiści z flotylli Global Summit zostali już deportowani z Izraela.
0: Trzy osoby zginęły w wyniku zawalenia się w poniedziałek budynku mieszkalnego w Görlitz przy granicy z Polską w Niemczech. Wczoraj w gruzach odnaleziono ciała zaginionych osób, 48-letniego mężczyzny oraz dwóch młodych turystek z Rumunii. Akcja poszukiwawcza została już zakończona. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, mógł zawalić się po wybuchu gazu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy. Zaglądamy do naszych portfeli. Z danych GUS-u wynika, że w kwietniu płace w firmach wzrosły o niespełna 5,5% w skali roku.
4: To jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku.
0: Komentuje Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Średnia pensja przekraczała w kwietniu 9,5 tysiąca złotych brutto. To GUS tłumaczy, że kwietniowe wyhamowanie wynagrodzeń w firmach to efekt m.in. braku premii, w tym tych kwartalnych czy nagród. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego burze. Zjawisko El Nino może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
5: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
0: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: We wtorek 9 czerwca w rejonie Brzeźna koło Chełma odbędą się ćwiczenia służb ratowniczych na terenie terminalu przeładunkowego TZ. W godzinach 10-14 strażacy sprawdzą procedury w ramach zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla zakładu dużego ryzyka. Organizatorzy podkreślają, że będą to działania kontrolowane i nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców. Chełm zajął 18 miejsce wśród miast na prawach powiatu w rankingu finansowym samorządu terytorialnego 2025, który ocenia kondycję finansową samorządów. Wśród powiatów ziemskich najwyżej w regionie uplasował się powiat chełmski, 86 miejsce. Dalej znalazły się powiat krasnostawski i włodawski. W kategorii gmin dobre wyniki osiągnęły m.in. Chańsk, Łopiennik Górny oraz Dorochusk. Natomiast niższe lokaty zajęły m.in. Sawin, Stary Brus i miasto Włodawa. W Chełmie rozpoczną się chełmskie targi książki, które w tym roku łączą literaturę, kino i muzykę. Wydarzenie startuje o godzinie 10 na placu doktora Łuczkowskiego.
8: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
9: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Dziś na przemian słońce z chmurami. Na północnym wschodzie może przelotnie padać słaby deszcz, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Trójmieście, przez 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, a w Karpatach i na Wybrzeżu chłodniej od 16 do 17 stopni.
8: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
9: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy.

0: Lowy studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
1: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
4: Piąteczek, piątunio, 22 maja. Dzień dobry wszystkim. Już 6 minut po godzinie 7.

Nie powiem, że to jeden z najłatwiejszych poranków tej wiosny, ale to taki w miarę, nie powiem, troszkę pospałem. Mam nadzieję, że wy również słuchacie Radia Bon Ton. Minęła już 7:10, a więc czas najwyższy zajrzeć do kartki z kalendarza. Wyrywamy sobie 21, no i ciach, weźmy sobie na tapet 22 dzień maja, 142 dzień roku, 21 tydzień roku, powoli nam się kończy, no bo w końcu za parę godzin zaczniemy sobie weekend, prawda? Swoje imieniny obchodzi w ten weekend, to znaczy dzisiaj, a świętować może cały weekend, Julia, Emil oraz Ryta. Wiespa pojawia się w niektórych kalendarzach: Helena, Wiesława, Jan, Piotr, Roman, Dorian i jeszcze Marcjan oraz Wiesława. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Co tu jeszcze mamy ciekawego? O, Dzień Praw Zwierząt, Dzień Pac-Mana, pamiętacie taką grę? Światowy Dzień Gotów oraz Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Dzisiaj będzie trochę w programie Bon Ton na dzień dobry.

0: o bliźniakach genetycznych. Co jeśli faktycznie macie takiego gdzieś i chodzi po tym świecie i potrzebuje waszej pomocy? No właśnie, o tym jeszcze dzisiaj.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
1: Hello Jerry
0: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
2: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Cherry GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Tato, słyszałeś o ACR?
8: A co to jest ACR?
9: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
7: To tu! Gdzie ten robot?
9: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
10: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama. Bom to

Słuchacie Radia Bonton, minęła już 7.20. Bioróżnorodność, troszkę o niej pogadamy, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Różnorodność, bioróżnorodność to różnorodność wszystkich form życia na Ziemi. Stanowi fundament przetrwania człowieka, no i też kondycji naszej planety. Od niej bezpośrednio zależy nasze zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe, no i gospodarcza taka stabilność. Obchodzony właśnie dzisiaj, 22 maja, Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej przypomina, że bez zdrowych ekosystemów po prostu nie ma przyszłości dla ludzi. Co bioróżnorodność daje ludzkości? Na przykład żywność, no i leki. 80% diety człowieka pochodzi właśnie z roślin. Czyste powietrze, woda pitna, ochrona przed klęskami żywiołowymi, do tego jeszcze zasoby dla gospodarki i innowacji, czy wartości kulturowe i rekreacyjne. W ogóle to wydarzenie, to święto dzisiaj ustanowiło ONZ, ale nie tak tylko po to, aby zmobilizować społeczność międzynarodową do pilnych działań chroniących różnorodność gatunków i ekosystemów. Ekolodzy alarmują, że tracimy podstawy życia na Ziemi. Przyjrzymy się temu oczywiście, zostańcie razem z nami. Na ten moment krótka przerwa, bo już wkrótce 7.30, a o tej porze no to mamy dla Was najświeższe informacje lokalne Radia Bonton, więc na ten moment przerwa.

0: reklama.
1: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
7: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
8: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubybilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
9: Zapraszam na wiadomości lokalne. Monika Łupkowska. We wtorek 9 czerwca w rejonie Brzeźna koło Chełma będzie można zauważyć zwiększoną liczbę pojazdów Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych. Jak podkreślają organizatorzy, będą to wyłącznie ćwiczenia, a mieszkańcom nie grozi żadne niebezpieczeństwo. W godzinach od 10 do 14 na terenie terminalu przeładunkowego TZ odbędą się ćwiczenia związane z realizacją zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla zakładów dużego ryzyka. Organizuje je Komenda Wojewódzka Państwowa Straży Pożarnej w Lublinie. Celem działań będzie sprawdzenie procedur reagowania oraz współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Strażacy przypominają, że podobne ćwiczenia muszą być przeprowadzone co najmniej raz na 3

0: lata, zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska. Mieszkańcy okolic terminalu mogą spodziewać się obecności służb i wzmożonego ruchu pojazdów ratowniczych, jednak jak zapewniają organizatorzy, sytuacja będzie całkowicie kontrolowana. Chełm zajął 18 miejsce na 66 miast na prawach powiatu w najnowszym rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce 2025. To zestawienie pokazuje kondycję finansową samorządów na podstawie 7 wskaźników, m.in. dochodów własnych, nadwyżki operacyjnej, inwestycji, zadłużenia i udziału środków europejskich. Lepiej od Chełma w województwie lubelskim wypadła m.in. Biała Podlaska, która znalazła się w pierwszej dziesiątce tej kategorii. Wśród powiatów ziemskich najlepiej wypada powiat chełmski, który zajął 86 miejsce na 314 powiatów. Dużo słabiej sklasyfikowano powiat krasnostawski, 228 miejsce, oraz powiat włodawski, który znalazł się dopiero na 284 pozycji. To oznacza, że powiat włodawski jest w końcówce ogólnopolskiego zestawienia. Ciekawie wygląda też poziom gmin. W powiecie włodawskim wyróżnia się Chańsk, który wśród gmin wiejskich zajął 115 miejsce. W powiecie krasnostawskim wysoko jest Łopiennik Górny, 179 miejsce. W powiecie chełmskim dobre lokaty mają m.in. Dorochusk, 299 miejsce, i gmina Chełm, 354 miejsce. Wszystkie te lokaty są w kategorii gmin wiejskich, czyli na 1459 gmin wiejskich ujętych w rankingu. Są też samorządy znacznie niżej. Sawin znalazł się dopiero na 1308 miejscu wśród gmin wiejskich, a Stary Brus na 1304 miejscu. Miasto Włodawa w kategorii gmin miejskich zajęło 234 miejsce, czyli jedną z dalszych pozycji w swojej grupie. Ranking nie mówi wszystkiego o jakości życia mieszkańców, ale daje konkretny obraz finansowej kondycji samorządów.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Dziś rozpoczynają się jubileuszowe piąte chełmskie targi książki. Oficjalne otwarcie na placu Łuczkowskiego nastąpi o godzinie 10:00. Rozpoczynając cykl spotkań od archeologicznych tajemnic chełmskiej górki przedstawionych przez Teresę Mazurek po spotkanie z Joanną Olech, autorką kultowej dynastii Miziołków. Wśród gości będą także Magdalena Szefernaker, Andrzej Filipiuk, Jakub Żulczyk, Grażyna Wolszczak, Bartłomiej Topa, a także Jerzy Zelnik.
2: Godzina 20 będzie prawdziwą ucztą dla ducha. Jest to koncert polskiej muzyki filmowej w wykonaniu muzyków Patrycji Greckiej, skrzypce, Anny Kuczok, wiolonczela, i Janusza Powolnego, fortepian i prowadzenie i kierownictwo artystyczne. W trakcie koncertu zaplanowana jest też recytacja w wykonaniu Jerzego Zelnika.
0: Mówi Małgorzata Chmielewska z Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Sobota zadowoli miłośników reportażu i historii. Gośćmi będą m.in. Beata Sabała-Zielińska, która przybliży kulisy pracy ratowników TOPR, oraz Grzegorz Piątek, autor nagradzanych biografii i książek o odbudowie Warszawy. Fani komiksu spotkają się z Hubertem Ronkiem, a podróżnicy z Michałem Szulimem, który opowie o Korei, by chwilę później wystąpić z zespołem Plateu w projekcie Od Grechuty do Koena. Finał targów należeć będzie do Eryka Lubosa, aktora znanego z obrazów Wojciecha Smarzowskiego, oraz do twórcy nowoczesnych brzmień elektronicznych Skytecha, który zamknie wydarzenie o godzinie 20:00.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Marcin ponownie pojawia się w naszym studio swoim złotym BMW. Tak jest, Marcin wozi się BMW, bolidem młodzieży, po prostu bolidem młodzieży. Ale w tym momencie teraz nie jest ważne, kto czym jeździ. Spokojnie, Marcin Petruk dla wszystkich, w każdej furze, w każdym wozie ma informacje drogowe.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Oto nastał nam piątek i sporo z nas myśli już o wolnym weekendzie. Grunt jednak, żeby w tym zamyśleniu nie zapomnieć o stosowaniu się do przepisów. Najwięcej osób zmierza w kierunku centrum Chełma, gdzie klasycznie jest coraz mniej miejsca do zaparkowania samochodu. Jeżeli jazda dopiero przed wami, to na Lubelskiej możecie niebawem trafić na zamknięty przejazd kolejowy.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.

0: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramika. Na 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
14: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
15: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
16: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM, a my dzisiaj wracamy ponownie do Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej, bo dzisiaj taki właśnie jest dzień w kartce z kalendarza. Różnorodność biologiczna szybko zanika na całym świecie. 3/4 środowiska lądowego i około 66% ekosystemów morskich zostało już

0: podobno drastycznie zmodyfikowanych przez ludzi. Milion gatunków roślin i zwierząt jest obecnie zagrożonych wyginięciem. Milion gatunków, słuchajcie. Te tragiczne statystyki mają bezpośredni wpływ oczywiście też na nasze życie. Ryby dostarczają 20% białka zwierzęcego dla około 3 miliardów ludzi, a ponad 80% diety człowieka pochodzi z roślin. W niektórych społecznościach nawet 80% takiej podstawowej opieki zdrowotnej opiera się na tradycyjnych lekach roślinnych. W zasadzie utrata bioróżnorodności zagraża osiągnięciu 80% celów zrównoważonego rozwoju ONZ, co będzie nam jasno pokazywało, że bez zdrowej przyrody nie ma możliwości w ogóle budowania takiego, wiecie, no, stabilnego rozwoju gospodarczego czy też społecznego. No dobrze, ale już tak schodząc na nasze lokalne podwórko, to zastanówmy się, co my możemy zrobić dla bioróżnorodności. O tym już po 8:00. Zostańcie razem z nami, bo faktycznie za chwilę, za 9 minut, najświeższe informacje z kraju, punktualnie o 8:00, więc nie będziemy im przeszkadzać, dokuczać i zagłuszać. Zrobimy małą przerwę muzyczną, po niej oczywiście, tak jak mówię, punktualnie o 8:00 informacje, a gdzieś tam później w trakcie też się pojawimy. A i nie zapomnijcie też, że rozmowa z naszym gościem po 8:00, jak zwykle.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech.

0: Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowe 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Bonton Radio.

0: żołnierzy, a rotacja, o której wstrzymaniu słyszeliśmy, miała dotyczyć 4000. Czy owe 5000, o których mówi Trump, to w ramach tej rotacji, czy jeszcze dodatkowi żołnierze, tego nie wiadomo.
1: Pentagon nie skomentował tego i odesłał dziennikarzy do Białego Domu. Z kolei Biały Dom również nie doprecyzował tej wypowiedzi. Tak naprawdę to jest cały Donald Trump.
0: Komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej. Dziś prawdopodobnie dowiemy się czegoś więcej w tej sprawie. Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury w Poznaniu.
2: My oczekujemy na informacje z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna.
0: Mężczyzna udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Itamar Ben-Gawir ma formalny zakaz wjazdu do Polski, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński, izraelski minister bezpieczeństwa, po skandalicznym nagraniu, w którym szydzi z porwanych aktywistów Global Summit Flotilla, nie może wjechać legalnie do naszego kraju przez 5 lat, mówi Marcin Kierwiński.
3: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują.
0: O zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego urzędnika wnioskował MSZ po wczorajszym wezwaniu izraelskiego Charge d'Affaires. Miało ono związek także z uprowadzeniem polskiej delegacji aktywistów, którzy płynęli do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Dziś gotowe ma być rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Zgodnie z nim urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: Urzędnik, wpisując dany akt, będzie wybierał z listy rozwijalnej konkretną płeć w konkretnej kolumnie.
0: Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi zdecydowały o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Archeolog zatrzymany za kradzież kości, które mogą należeć do D'Artagnana, słynnego francuskiego muszkietera. To w Holandii. Kości znaleziono w kościele w Maastricht. Ich autentyczność ma potwierdzić badanie DNA. Zostało już przeprowadzone w niemieckim laboratorium, ale po badaniu holenderski archeolog, który dostał już odznaczenie jako odkrywca grobu hrabiego D'Artagnana, odebrał kości i zapewniał, że są w bezpiecznym miejscu. Po tym zatrzymała go policja.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Słońca nie powinno dziś nigdzie zabraknąć, ale będą też chmury, zwłaszcza deszczowe, to przede wszystkim na północnym wschodzie. Może tu przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach od 20 stopni w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, do 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, na Wybrzeżu i w Karpatach 16-17 stopni.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
9: Jeszcze w tej godzinie w programie Bonton na dzień dobry, co możemy my, co możemy zrobić dla bioróżnorodności. Ale zanim to, punktualnie 8:10, zaczynamy naszą rozmowę z gościem radia Bonton, no a później my oczywiście przejmujemy antenę.

0: gość radia Bon Ton.
1: Witam serdecznie wszystkich Państwa. Z tej strony Adam Chmiel, koordynator już niechełmskiego oddziału Legionu HDK a Nadburzańskiego.
2: I o tym między innymi i o organizowanych przez Państwa inicjatywach będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Jan Zieliński, Radio Bon Ton z tej strony. Panie Adamie, zaczniemy sobie może właśnie od początku. Był Legion i go teraz nie ma. W sensie dokonała się fuzja. Jak to się w ogóle stało i jak to teraz wygląda?
1: Generalnie Legion zawsze był, tylko w 23 roku powołaliśmy oddział cywilny. Na dzień dzisiejszy na mocy wspólnych ustaleń oraz porozumienia organizacyjnego doszło do nawiązania współpracy między cywilnym oddziałem Legionu HDK, Chełmski Legion, który funkcjonował do tej pory, jeszcze do tamtego piątku, a 19 Nadburzańską Brygadą Obrony Terytorialnej. W wyniku tej współpracy oraz integracji środowisk prospołecznych i mundurowych przede wszystkim powstał nowy oddział funkcjonujący pod nazwą Nadburzański Oddział Legionu Honorowych Dawców Krwi. Utworzony oddział stanowi, i tutaj trzeba to podkreślić, połączenie środowiska wojskowego oraz cywilnego, którego głównym celem jest wspólna realizacja działań związanych z promocją honorowego krwiodawstwa.
2: Czyli rozumiem, że to była taka główna motywacja tego, żeby połączyć te dwa środowiska i żeby jakoś zwiększyć skuteczność.
1: Tak, i tutaj najważniejszą zmianą jest to, że nie jesteśmy już oddziałem cywilnym, tylko oddziałem mundurowym, ponieważ Legion, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion ma kilka rodzajów oddziałów. Tak jak już mówiłem, my byliśmy oddziałem cywilnym, a z racji tego, że doszło do tej fuzji, do tej fajnej współpracy, staliśmy się oddziałem mundurowym, który zrzesza wszystkie formacje, wszystkie służby mundurowe, a także dalej pozostaje oddziałem cywilnym zrzeszającym w dalszym ciągu cywilnych krwiodawców.
2: Więc tak, już mniej więcej wiemy, jak to teraz wygląda, więc może sobie pomówmy troszkę o Państwa inicjatywach. Zacznijmy sobie może od rzeczy, która została jeszcze powołana przed tą fuzją, jeszcze przed tym połączeniem, czyli

0: o Państwa odznaczeniu dla krwiodawców. I skąd pomysł i jakie można to odznaczenie otrzymać?
1: Szanowni Państwo, tak, pomysł na to odznaczenie był w realizacji już od kilku ładnych miesięcy. Ale chciałbym tutaj też nadmienić, że honorowe krwiodawstwo to jedna z najczystszych form pomocy drugiemu człowiekowi. To dobrowolne i bezinteresowne oddawanie krwi, daru, którego nie da się niestety wyprodukować, a który każdego dnia ratuje zdrowie i życie wielu osób. Każda oddana kropla krwi to realna pomoc dla chorych, ofiar wypadków czy pacjentów wymagających transfuzji. I tutaj w poczuciu najwyższego uznania dla tych postaw powstał krzyż zasługi dla krwiodawstwa. Odznaczenie to ustanowione przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion jest wyrazem wdzięczności wobec osób i instytucji, które wspierają rozwój idei honorowego krwiodawstwa przez oddawanie krwi przede wszystkim, ale także działalność organizacyjną, promocję czy też pomoc materialną.
0: Zastanawiam się, jak przez te lata, jak z tej perspektywy czasu wygląda to zainteresowanie. Czy to zainteresowanie rośnie, czy może tak się wypłaszczyło?
1: Zdecydowanie rośnie. Widzimy to nawet dzięki wprowadzeniu, promocji właśnie tych naszych odznaczeń. Krwiodawstwo rośnie w siłę. Promocja jest bardzo, bardzo ważna i zauważalne jest to, że tych krwiodawców jest coraz więcej. Na te nasze akcje, nawet w terenowym oddziale i na akcjach, gdzie przyjeżdża do nas krwiobus, tych krwiodawców jest z każdym dniem, z każdą akcją jest coraz więcej. Także to zainteresowanie wydaje nam się też, że właśnie przez to, że wprowadzamy krzyż zasługi, też to zainteresowanie rośnie.
0: To jeszcze chciałem się zapytać właśnie o te akcje terenowe. Czy jakaś w najbliższym czasie się szykuje?
1: Oczywiście. Przyjęliśmy taką zasadę, że nadburzański oddział Legionu Honorowych Dawców Krwi będzie organizował przynajmniej jedną lub dwie akcje w każdym miesiącu. Czy będzie to ambulans, czy będzie to akcja organizowana w terenowym oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Takie zbiórki będą i teraz najbliższa odbędzie się już w przyszły poniedziałek, 25 maja w terenowym oddziale, gdzie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i wszystkie służby mundurowe, do których wysłaliśmy pismo z zaproszeniem i kolejna akcja jest 8 czerwca pod Kastoramą, gdzie przyjedzie do nas krwiobus i także na tej akcji będzie można wziąć udział, można przyjść, można oddać krew. Chciałbym jeszcze dodać, że ze względu na umiejętności i pozyskane urządzenia jako jedyni chyba w całym kraju, nasze stowarzyszenie, w szczególności nasz nadburzański oddział Legionu Honorowych Dawców Krwi, wprowadza od tej zbiórki, od tej akcji w dniu 25 maja unikatowe upominki dla naszych krwiodawców. Będą to w całości drukowane na drukarce 3D. Należy tutaj przede wszystkim zaznaczyć, bo wielu krwiodawców jeszcze boi się do nas podejść. Te upominki, drodzy Państwo, otrzymujecie całkowicie za darmo. Za nie nikt nie płaci. To jest nasza wdzięczność dla Was jako bohaterów. Także podejdźcie do naszego stoiska, bo my w taki właśnie sposób chcielibyśmy Wam podziękować. W każdym dniu, kiedy organizowana jest akcja, jest także słodki poczęstunek. Także pamiętajcie, drodzy krwiodawcy, żeby też do tej donacji się odpowiednio przygotować.
0: Czyli co, czekolady wróciły?
1: Czekolady nie wróciły. Jest tutaj znacząca zmiana w tym pakiecie, ponieważ czekolad już nie ma, ale my jako nadburzański oddział staramy się o każdego krwiodawcę zadbać, czyli jest ten słodki poczęstunek, czy jest to jakiś bajgl, czy jest to jakiś pączek, czy jest to jakiś baton. On jest ogólnie dostępny dla każdego krwiodawcy, który przyjdzie na tą akcję.

0: ponieważ to są kalorie, ponieważ ten słodki poczęstunek też jest ważny.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem dzisiaj był
0: Adam Chmiel, koordynator nadburzeńskiego oddziału Legionu Honorowych Dawców Krwi.
1: Janek Zieliński, to ja prowadziłem tę rozmowę. Kłaniam się i do usłyszenia następnym razem w Radiu Bonton.
2: Gość Radia Bonton. Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie. Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
16: Uwielbiam rysowanie.
17: To słowa.

0: których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
2: Słuchacie programu Bonton na dzień dobry na 104,9 FM, 20 po 8. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. No właśnie, wiemy już, że jest ona bardzo ważna, ale co my możemy zrobić dla bioróżnorodności? Słuchajcie, ochrona bioróżnorodności wymaga w ogóle działań na wszystkich poziomach, od tego globalnego po każdego indywidualnego człowieka. Każda osoba może przyczynić się do ochrony różnorodności biologicznej poprzez takie codzienne wybory, na przykład jakaś świadoma konsumpcja, czyli wybieramy produkty, które są przyjazne dla środowiska, unikamy tych, które przyczyniają się do niszczenia naturalnych ekosystemów, ograniczenia odpadów, czyli gdybyśmy starali się zmniejszać produkcję plastiku, to też byłoby super, nawet idąc sobie na zakupy, zabieramy tyle tych torebek plastikowych, tych reklamówek takich jednorazowych, na pomidora co innego, na ogórki co innego, a przecież są takie wielokrotnego użytku. Co jeszcze możemy robić? Możemy edukować najmłodszych, czyli poszerzać wiedzę o lokalnej przyrodzie, no i dzielić się też nią z innymi. A, no i jeszcze jest fajny aspekt, jeszcze jest jeden, odpowiednia turystyka. Czyli gdybyście mogli w tym roku odpuścić sobie wyjazd na wakacje samochodem, a przesiąść się na pociąg, to też byłoby dobre rozwiązanie. To też na pewno byłby krok ku dobremu. A nawet w zasadzie może i wasz portfel by się uśmiechnął.
1: Bonton

0: Reklama. Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja koszarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Hełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Co w sporcie, Marcinie? Co w sporcie? Opowiadaj, proszę bardzo. Czas na sporcik, moi drodzy. Mam nadzieję, że jesteście blisko. No i możecie dać delikatnie głośniej. Warto się przysłuchać.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro o 17:00 przedostatnie spotkanie rundy wiosennej czeka piłkarzy Chełmianki. Nasi trzecioligowcy podejmą na własnej murawie drużynę naprzód Jędrzejów, ale nieco wcześniej rozegra się inne spotkanie ważne w kontekście meczów barażowych, mówi trener Ireneusz Pietrzykowski.
11: O 12:00 gra KSZO z Krakowią i będziemy wiedzieć, jak wygląda sytuacja. Tak czy tak, ten mecz jest u siebie i przed własną publicznością, więc na pewno to jest taki moment, żeby ostatni mecz w sezonie przed własną publicznością, chyba że będą baraże, więc zależy na tym, żeby wygrać i tak godnie zaprezentować się na koniec tego grania u siebie. A po cichu tak naprawdę jeszcze liczymy na baraże.
10: Trzecioligowej stawce nadal przewodzi Awia Świdnik, która z kolei rozegra domowe spotkanie z Wisłoką Dębica. kolei 23. kolejką rozegrają rezerwy Chełmianki walczące o punkty w klasie okręgowej. Zespół prowadzony przez Andrzeja Krawca podejmie u siebie brata Sienica Nadolna i liczy na przełamanie po poprzedniej przegranej z wiceliderującą Astrą Leśniowice.
12: Od 60. minuty graliśmy w osłabieniu. Po drugiej żółtej w konsekwencji czerwonej kartce dla naszego zawodnika praktycznie nie było widać różnicy, że Astra gra z przewagą jednego zawodnika. Mój zespół natomiast zaznaczał naprawdę, pokazał charakter i chęć zmiany rezultatu. No niestety nie udało się, natomiast mamy świadomość, z jakim zespołem graliśmy, z zespołem doświadczonym, zespołem, który ma przede wszystkim inne cele. My natomiast nauka, praca i wszystko przed nami.
10: Astra Leśniowice zmierzy się z kolei z Kłosem gmina Chełm, natomiast Unia Rajowiec podejmie u siebie liderującą chełmskiej okręgówce Eko Różankę. Skład prowadzony przez Romana Rossą, świadomo mocnego rywala, ma nadzieję na odrobienie strat po wcześniejszej porażce z Ruchem Izbica.
13: Bardzo dobra pierwsza połowa, aż później troszeczkę złe rozegranie przy prowadzeniu akcji. Też nadziewamy się na końce, jest 2-0 i to jest tam coraz trudniej wrócić losy meczu. No niestety borykamy się z problemami kadrowymi. Krótka ławka, poza tym kilku chłopaków gra z urazami, więc to też ogranicza nasze możliwości, ale chwała im za to, że podejmują walkę. Walczymy dalej, także następny mecz spróbujemy sprawić niespodziankę.
10: Na końcu okręgowej tabeli znajduje się Vitrum Wola Okruska, które w weekend czeka wyjazdowe spotkanie z Fasati Wojsłowice. 27. kolejkę rozegrają natomiast w ten weekend nasze dwa czwartoligowe składy, które zmierzą się za sobą. O 15.30 w Hannie miejscowy Buk podejmie start Krasnystaw. Drugi z tych zespołów znajduje się o jedną lokatą wyżej w tabeli i ma nad rywalami 7 punktów przewagi. Obecnie czwartoligowej grupie lubelskiej lideruje Hetman Zamość, który jutro podejmie u siebie MKS Ryki.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Co się stanie, gdy do diesla, do ropniaka nalejemy benzyny? Co się stanie, jeśli jadąc na piątce nagle wbijemy sobie bieg z napisem R, czyli rakieta? Na te wszystkie pytania zna odpowiedź nasz specjalista od motoryzacji, Marcin Petruk. Proszę bardzo, czas na informacje dla kierowców.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Niedawno mówiliśmy o tym, że średnio polscy kierowcy, zarówno ci poruszający się po mieście i w trasie, średnio poświęcają na dojazd do pracy i później do domu 58 minut. Jeżeli wybierają własny samochód oczywiście. Ale odległość i czas to nie wszystko, co wzięto pod uwagę podczas badania, ponieważ jeszcze jednym istotnym elementem było zużycie paliwa. Tutaj ogólnopolska średnia to niecałe 3,5 litra w ciągu dnia, co przy obecnych cenach przekłada się na wydatek w granicy 20 zł dziennie. W skali miesiąca kwota wzrasta natomiast do 500 zł. Do tego dochodzi jeszcze eksploatacja, ale świadomość napraw ma w sumie każdy, kto decyduje się na własne cztery kółka. Jakby nie było, mimo kosztów, dojazd do pracy swoim samochodem nadal ma znaczącą przewagę nad korzystaniem z komunikacji publicznej, roweru i własnych nóg.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: To jest Bonton Radio.

Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja. Reklama. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w

0: Pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis, Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
1: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Ponad 8 tysięcy mieszkańców województwa lubelskiego leczyło się w ubiegłym roku na półpasiec, jak alarmuje NFZ, o czym czytam na naszym portalu supertydzień.pl. Słuchajcie, to choroba, półpasiec, to choroba wywoływana przez ten sam wirus, który powoduje ospę wietrzną, no i może uaktywniać się nawet po wielu latach. Szczególnie u osób starszych, no i z obniżoną odpornością. Problemem nie jest tylko jakaś tam bolesna wysypka, ale także powikłania neurologiczne, które mogą nawet utrzymywać się latami. Lekarze twierdzą, że jedyną skuteczną ochroną są tak naprawdę szczepienia, a dla części seniorów szczepionka jest już nawet bezpłatna. Trzeba się po prostu tym tematem zainteresować. Żeby nie było tak, że wirus z dzieciństwa wróci po latach. Ze szczegółami oczywiście opisujemy całą sytuację na naszym portalu supertydzień.pl. Przypominam więc, zapraszam do lektury. Za moment 9 i najświeższe informacje.
1: Słuchajcie, Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama. 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: Ministerstwo Rodziny zleca kontrolę w żłobku w Ząbkach. Trump obiecuje 5 tysięcy żołnierzy w Polsce, szczegółów nie znamy. Dziś zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dorota Wardecka. Ministerstwo Rodziny i Pracy zleca pilną kontrolę w podwarszawskich Ząbkach, gdzie zmarł niespełna 2-letni chłopczyk. Dziecko zostało znalezione na terenie placówki w oczku wodnym. Z naszych ustaleń wynika, że oprócz żłobka na tym samym terenie były też inne instytucje, mówi wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska.
1: Nie jest to teren placówki, tylko jest to po prostu teren, na którym znajduje się placówka, ale są tam też inne usługi i do tego dostęp również powinien być zabezpieczony. Żaden zbiornik wodny, do którego może wpaść dziecko, nie ma prawa znajdować się na takiej przestrzeni.
0: W sprawie już toczy się prokuratorskie postępowanie. Zatrzymano dwie opiekunki. Dziś decyzja, czy usłyszą zarzuty. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki dziękuje Donaldowi Trumpowi za decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Amerykański prezydent powiedział, że jego decyzja to reakcja na zwycięstwo Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Donald Trump zaskoczył i zrobił to w swojej stylu, komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej.
2: W tej chwili Donald Trump też ma trudną sytuację wewnętrzną, bo ta decyzja o tym, aby nie wysyłać 4 tysięcy żołnierzy do Polski z ubiegłego tygodnia,

0: Polskiego Związku Koszykówki, z którego wywodzi się Piesiewicz.
1: No idziemy w kierunku takim, żeby tą sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim na pewno uzdrowić.
0: Walne Zgromadzenie PKOL-u może wybrać prezesa, jednak statut stowarzyszenia nic nie mówi, by to samo grono mogło prezesa odwołać.
2: Decydują Polskie Związki Sportowe, kto jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu. Gdyby doszło do odwołania prezesa PKOL-u do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku, pracami pokierowałby jeden z jego wiceprezesów.
3: Ten sprzęt ma pomóc w leczeniu dzieci, które przychodzą na świat w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Placówka otrzymała nowoczesny aparat USG. To kolejne wsparcie od Fundacji WOŚP, mówi Anna Szafrańska, rzeczniczka szpitala.
4: W 2024 roku oddział otrzymał od Fundacji WOŚP aparat do przesiewowego badania słuchu, do badania słuchu noworodków, a zwłaszcza wcześniaków.
3: Nowy aparat pozwoli na szybsze wykrycie chorób. Od północy dziś w Lublinie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu obejmie całe miasto, dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych i każdej kolejnej nocy będzie obowiązywał od 23 do 6 rano. Od przyszłego roku natomiast ten przedział się wydłuży, nocna prohibicja będzie wtedy obowiązywać od 22.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Już w niedzielę zielone serce miasta, woda i natura przy Chełmskim Parku Wodnym. Od 14 do 18 będą tam czekać darmowe atrakcje dla całych rodzin. Warsztaty, animacje, dmuchańce, popcorn, wata cukrowa i koncert. Wstęp wolny. Pamiętajcie, 24 maja Chełm. O szczegółach opowiemy w wiadomościach za niecałe pół godziny. Podczas gali jubileuszowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie wręczono symboliczne wyróżnienie za wydanie 500. Zaświadczenia o ukończeniu pełnego szkolenia lotniczego w ścieżce pilotaż. Otrzymała je Anna Solarz, studentka pilotażu śmigłowcowego, która już pracuje jako pilot i marzy o służbie w LPR. To na pewno ważny symbol rozwoju Chełmskiego Ośrodka Lotniczego i sukcesów jego absolwentów. Wkrótce społeczność Szkoły Podstawowej w Czułczycach będzie świętować 25-lecie nadania placówce imienia patrona. O pomyśle na celebrowanie tej okazji i rocznicy więcej za niecałe pół godziny.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.
3: Piątek ze słońcem w większości regionów, ale pojawią się też chmury. Tych deszczowych można się spodziewać na północnym wschodzie. Tutaj może przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Trójmieście, przez 21 na Suwalszczyźnie, do 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, a chłodniej na Wybrzeżu i w Karpatach 16-17 stopni.
5: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
8: Czas na najnowszy odcinek Witamina FM. Już Jan Zieliński chce wam go wyjawić, a ja w sumie też chętnie posłucham, więc zapraszam.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Tuż przed weekendem mam dla Was coś, czego już od jakiegoś czasu nie było w Witaminie FM, czyli o tym, jak wyglądają przygotowania sportowców do startów. Janek Zieliński, zapraszam. Dzisiaj osoba wyjątkowa, bo mówimy o Ryszardzie Śliwińskim, który swoje pierwsze starty w sportach ciężarowych odbył w 1967 roku. W przyszłym roku minie 60 lat. Oczywiście wiadomo, po drodze pan Ryszard zaliczył parę przerw, niemniej sił i zdrowia mu nie brakuje, a najmłodszy też przecież nie jest. Aktualnie jednak z powodzeniem startuje w zawodach z trójboju siłowego na różnych szczeblach w klasie Masters, reprezentując klub Herkules z gminy Ruda Huta. Natomiast jak znajduje dalej te siły? Jak wyglądają jego przygotowania? Czyli pan aktualnie startuje w trójboju siłowym.
3: Tylko w trójboju siłowym.
2: I jak wyglądają pańskie przygotowania? Bo to mnie ciekawi, jak w takim wieku wyglądają przygotowania, czy to no, jakoś dłużej, czy...
3: No nie, już dłużej nie trenuję, raczej krócej, od 3 do 4 razy w tygodniu, nie? Różne ćwiczenia wykonuję takie, żeby była ta elastyczność mięśni, żeby nie zapomnieć po prostu tych ruchów, tego wszystkiego. No trzeba się ruszać, żeby, no, żeby cokolwiek nie stracić, to musi być ta ciągłość. Także w sumie no, z trójboju siłowego i z ciężarów no już około 90 medali będę miał. To jeszcze pan Marcin Petruk ze mną kiedyś wywiady prowadził, to, no to w ten czas miałem ponad 70, no już teraz doszło, bo już parę lat uciekło.
2: I jak pan znajduje na to zdrowie? Tak mnie zastanawia, skąd taka pańska kondycja w takim wieku? To mnie oczywiście, to znaczy, jak wiadomo, z całym szacunkiem oczywiście.
3: To znaczy, to już tak weszło w krew, że jest taka jakaś wewnętrzna potrzeba. Dzisiaj poniedziałek, oj, dochodzi 16, a zbliża się czas treningu. Jadę na trening, no i robię swoje. Przy okazji tam jeszcze w tym klubie trenuję te młode dzieciaki, nie? Także przekazuję im wiedzę techniczną z dwuboju, rwanie, podrzut, bo też jeżdżą na zawody i są takie dwie dziewczyny, Zuzanna Szwalikowska, Nikola Kulbicka i chłopaczek 13 lat też, Kuba Hawryluk. Bardzo dobrze się spisują, potencjalnie szykuję ich na kwalifikacje do ogólnopolskim olimpiady młodzieży.
2: Jeżeli ciekawi Was reszta rozmowy, to jutro usłyszycie ją po 13 w pozytywce.

0: Także czujcie się zaproszeni, a póki co dziękuję Wam za dziś, życzę zdrowia i miłego weekendu. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.

0: Reklama.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów

najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Tego chłopaka znają już wszyscy. Łatwo Gang. To ten chłopak, który zorganizował stream, na którym zebrano ponad 200 milionów złotych. Posłuchajcie, bo już teraz jest od niego kolejny apel i kolejna ciekawa transmisja się szykuje.
1: W dużym skrócie postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych. Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem Gdańska do Zakopanego.
0: Jeśli chcecie to śledzić, to dzisiaj po 16 wszystko się zaczyna. Sprawdźcie kanał na YouTubie, łatwo.

0: Reklama.
1: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
0: Reklama.
2: Jeśli kupiliście ostatnio autko, które ma elektryczne otwieranie klapy, jak tylko nogę podsuniecie, gdzieś tam wyczuje ruch, to otwiera się klapa, to uważajcie z tym autkiem na myjniach automatycznych, bo właśnie oglądam film, jak myjnia automatyczna otworzyła taką klapkę i wyrwała ją. Dobra, tyle jeśli chodzi o myjnię, natomiast mam teraz dla Was inną informację. Czas na najświeższe informacje lokalne Radia Bon Ton. Proszę bardzo, i to spory zestaw.
3: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Eliza Kudelska-Nowosad. Rodzinne wydarzenie Zielone Serce Miasta Woda i Natura odbędzie się w niedzielę przy Chełmskim Parku Wodnym i przyległych terenach. Od 14 do 18 na mieszkańców będą czekać atrakcje, warsztaty ekologiczne, animacje, dmuchańce, stoiska partnerów, gastronomia oraz darmowy poczęstunek. W programie znalazły się m.in. zdobienie toreb ekologicznych, mobilny olejomat majsterkowo z kastoramą, WOPR z łodzią ratunkową, giełda rzeczy niepotrzebnych z MPGK oraz wymienialnia książek. Swoje stoiska przygotują także organizacje pozarządowe i partnerzy wydarzenia. Muzycznym punktem będzie występ zespołu Demex, zaplanowany na 15:30. To wydarzenie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego miasta i odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Chełma. Organizatorzy podkreślają, że to inicjatywa przygotowana właśnie dzięki głosom mieszkańców i skierowana do wszystkich chełmian. Wstęp jest wolny. Podczas gali jubileuszowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie wręczono symboliczne wyróżnienie związane z wydaniem 500. zaświadczenia o ukończeniu pełnego szkolenia lotniczego na ścieżce pilotaż. Otrzymała je Anna Solarz, studentka specjalizacji

0: pilotaż śmigłowcowy. To ważny moment, zarówno dla samej studentki, jak i dla ośrodka kształcenia lotniczego uczelni. Numer 500 jest symbolem rozwoju Akademii i potwierdzeniem jej wieloletniego doświadczenia w praktycznym przygotowaniu kadr dla branży lotniczej. Anna Solarz swoją przygodę z lotnictwem rozpoczęła w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej. Pierwsze loty wykonywała samolotem Cessna 152 i szybowcem Puchacza. Później szkoliła się na samolocie Tecnam P2000. Po rekomendacjach osób związanych z lotnictwem zdecydowała się kontynuować naukę w Chełmie, wybierając pilota śmigłowcowy. W PANS szkoliła się na śmigłowcu Robinson R-44 pod okiem czterech doświadczonych instruktorów. Jak podkreśliła, szkolenie odbywało się na bardzo wysokim poziomie i dało jej solidne przygotowanie do dalszej pracy. Po uzyskaniu licencji z Urzędu Lotnictwa Cywilnego w kwietniu Anna Solarz od razu rozpoczęła pracę jako pilot śmigłowcowy. Jej zawodowym celem jest dalszy rozwój i praca jako pilot lotniczego pogotowia ratunkowego. Wyróżnienie wręczone studentce ma wymiar symboliczny. Za 500. zaświadczeniem stoją setki historii studentów, tysiące godzin szkoleniowych i rozwój chełmskiego ośrodka lotniczego.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Już wkrótce, bo 29 maja odbędą się obchody 25-lecia nadania Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Czułczycach. Co z tej okazji się odbędzie?
2: Obchody rozpoczną się o godzinie 9:00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Rocha w Czułczycach. Następnie odbędzie się uroczyste otwarcie pierwszego etapu ścieżki edukacyjnej Droga Życia i Wartości Jana Pawła II. Inicjatywa jest wyrazem pamięci i hołdu dla naszego patrona, którego nauczanie i wartości od lat są ważnym drogowskazem dla społeczności szkolnej. W dalszej części uroczystości zaprezentowany zostanie program artystyczny przygotowany przez naszych uczniów. Na gości czekać będzie również możliwość zwiedzania szkoły oraz wspólnego spotkania przy poczęstunku przygotowanym przez rodziców Koła Gospodyń Wiejskich z Czułczyc i Jagodnego.
0: Wylicza Małgorzata Misiura, dyrektor szkoły. Ogłoszone zostaną także wyniki konkursu poetycko-plastycznego pod tytułem Święty Jan Paweł II oczami dziecka, zrealizowanego przez szkołę. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania tego jubileuszu.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: piątek i wydarzenia kulturalne. Wszystko w pigułce, podane jak na tacy już teraz w Radiu Bon Ton.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Gorzków coraz częściej przyciąga uwagę organizowanymi wydarzeniami. W najbliższych miesiącach ma propozycje dla miłośników sportu oraz dla fanów mocniejszych brzmień.
4: Witam serdecznie, nazywam się Anna Kot, jestem referentem do spraw promocji i kultury w gminie Gorzków i mam przyjemność zaprosić Państwa na bieg Jana III Sobieskiego. W imieniu pana wójta serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na nasze wyjątkowe sportowe wydarzenie, które połączy aktywność fizyczną, piękne krajobrazy i lokalną gościnność. Na uczestników czekać będzie 10-kilometrowa trasa prowadząca przez malownicze tereny gminy Gorzków, wśród pól, lasów i przepięknych widoków, które z pewnością zachwycą każdego miłośnika biegania i natury. Bieg będzie doskonałą okazją, by sprawdzić swoje możliwości, poczuć sportowe emocje i spędzić aktywnie czas w wyjątkowej atmosferze naszej gminy. Organizatorem wydarzenia jest gmina Gorzków, a ogromnego wsparcia udzielają nam także koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Gorzków, które zadbają o to, aby nikt z Gorzkowa nie wyjechał z pustym brzuchem. Na uczestników i gości będą czekały również regionalne przysmaki, domowe wypieki i pyszne lokalne.

0: Pewne potrawy. Podobnie również jak w roku ubiegłym, pamiątkowe gliniane medale stworzone zostaną przez dzieci ze szkoły podstawowej imienia Jana III Sobieskiego w Gorzkowie pod okiem pani Martyny Gielety, rękodzielniczki z naszej gminy, która w swoim glinianym spichlerzu tworzy prawdziwe cudeńka. Nasz bieg to jednak nie tylko sport, to również wspólne święto mieszkańców, rodzin i wszystkich sympatyków aktywnego stylu życia. Więc nie czekajcie Państwo, zapiszcie się już dziś i dołączcie do naszego wyjątkowego wydarzenia w Gorzkowie. Szczegóły oraz zapisy dostępne są na naszym fanpage'u biegu Jana III Sobieskiego w Gorzkowie, a zaznaczam, że zostały już nam ostatnie wolne miejsca. Więc do zobaczenia 7 czerwca na starcie biegu Jana III Sobieskiego w Gorzkowie. Już 11 lipca zapraszamy Państwa do Gorzkowa na wyjątkowe muzyczne wydarzenie, festiwal Mocne Brzmienia w Kraszczadach. Przed nami wieczór pełen rockowej energii, mocnych gitarowych riffów i koncertów na żywo. Na scenie wystąpią nasz lokalny zespół, którego tak naprawdę żaden gatunek muzyki nie przestraszy. Zgrani chłopcy, Oaks of Uppsala, młody duchem zespół ze Świdnika z bardzo imponującym doświadczeniem. Będzie zespół Madstone. Grali u nas na pierwszej edycji naszych Mocnych Brzmień, a w tym roku zaprezentują swoją nową płytę. Będzie zespół Coaches z liderem Pawłem Małaszyńskim, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać, a gwiazdą naszego koncertu będzie zespół Corruption, nominowany w tym roku do Nagrody Fryderyki w kategorii Album Roku Medal. Koncert będzie doskonałą okazją, aby wspólnie poczuć atmosferę prawdziwego rockowego grania i spędzić letni wieczór przy świetnej muzyce. Wstęp na koncert jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszam mieszkańców całego regionu i wszystkich fanów Mocnych Brzmień i do zobaczenia pod sceną.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.

0: poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
1: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
0: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
1: Tanio i od ręki.
2: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
3: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
7: Sprytni klienci, ale nieuczciwi niestety, jak się okazało w jednej z polskich pizzerii, wpłynęło zamówienie na pizzę z salami. Klientka zamówiła, otrzymała, no ale niestety reklamacja. Dzwoni do pizzerii i twierdzi, wysyłając też oczywiście załączone zdjęcie, że miała to być pizza z salami, a nie było tam salami. No i tu się pojawia problem. Pewnie uczciwy sprzedawca, uczciwy przedsiębiorca chciałby od razu zwrócić pieniądze, ale na szczęście tu uruchomiła się czujność właściciela pizzerii. Przyjrzał się zdjęciu i tak w sumie przemyślał pewnie sprawę, pewnie on też robił tę pizzę. Na pewno dałem salami, a się okazuje, że nie ma. No to przejrzyjmy w takim razie nagrania z monitoringu. No i co? Salami jest. W takim razie jakim cudem pizza z salami dojechała bez salami do klientki? No, robi się to już zagmatwane. No, ale okazuje się, że klientka chciała wykiwać sprzedawcę, dostając zwrot pieniędzy za pizzę, wrzucając swoją fotkę do AI, który usunął salami z pizzy. Na szczęście zdjęcie trochę jednak odbiegało od tego rzeczywistego i dopatrzyli się pewnych szczegółów, pewnych niuansów. Oczywiście właściciel zgłosił sprawę na policję, no bo to przecież oszustwo.
6: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13 W przez 14 obok Pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
1: Reklama.
8: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Sadownicy liczą straty, niektórym wymarzło niemal wszystko. Deportacja zatrzymanych aktywistów z międzynarodowej flotylli. Chorzy na Alzheimera i ich rodziny praktycznie pozostawieni sami sobie. Dorota Wardecka. To będzie trudny sezon, bo zbiory z sadów będą niższe nie tylko od tych zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który przygotowuje raport o stratach spowodowanych pogodą. Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
1: Owoc wymarł. Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic.
2: No i słyszałem, że z jabłkami podobnie. To znaczy, że 3 tygodnie temu to wyglądało nieźle?
1: Gdzie to wymarzło? Jabłka.
3: Jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. I o tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
0: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej. Stan niektórych członków flotylli zmierzających do Strefy Gazy jest poważny. Działania Izraela wobec nich były brutalne, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit Polska. W ostatnich godzinach Izrael podjął decyzję o deportacji zatrzymanych aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Dwoje Polaków jeszcze wczoraj opuściło ten kraj.
4: Wciąż dochodzą do siebie. Jeśli chodzi o Agatę i Łukasza, wiemy, że są w stanie dobrym. Jeśli chodzi o Karima, to wiemy, że trafił do szpitala, co znaczy, że uzyskał poważniejsze obrażenia i jego stan jest stabilny. Został pobity, potraktowany brutalnie, także jest pochodzenia arabskiego, egipskiego. Prawdopodobnie za to spotkała go po prostu większa przemoc niż wobec innych.
0: Tymczasem w życie wszedł 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gawir opublikował nagranie, na którym widać, jak poniża i znieważa członków flotylli Sumut niosącej pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Nagranie wywołało międzynarodowy skandal, zareagowała też Polska. Z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA.

0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ma się stawić w prokuraturze. Odpowie na pytania dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których w marcu wybrał Sejm, od których do tej pory prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Czworo sędziów wciąż nie rozpoczęło jeszcze orzekania w Trybunale. Blisko 700 tysięcy osób i ich rodziny pozostało bez systemowej pomocy państwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi o pacjentów chorych m.in. na Alzheimera i Parkinsona. Kontrolerzy wyliczają braki w diagnostyce, wsparciu opiekunów, działań na poziomie ministerialnym. Liczba pacjentów na choroby otępienne w Polsce rośnie i to szybko. Z raportu NIK-u wynika też, że pacjenci, jak zauważa rzecznik Izby, Bartłomiej Pograniczny, często są pozostawieni sami sobie.
1: Mogli oni korzystać ze świadczeń zdrowotnych i społecznych jedynie na zasadach ogólnych.
0: Po 10 latach od ostatniej kontroli niewiele się zmieniło mimo zaleceń.
2: Bonton Radio.
3: Michał Szkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Magdy zagrają w niedzielę, Iga Świątek w poniedziałek. Znamy już wstępny plan gier w pierwszej rundzie wielkoszemowego French Open. Już pierwszego dnia na korcie zobaczymy dwie Polki. French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linety z Czeszką Terezą Walentową. Świątek w poniedziałek zacznie turniej od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Nie wiadomo jeszcze, kiedy swój mecz rozegra Maja Chwalińska, która po udanych eliminacjach dopiero dziś pozna swoją rywalkę. Polacy zagrają w poniedziałek lub wtorek. Hubert Hurkacz zmierzy się z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabino. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Na kolejkę przed końcem sezonu w Ekstraklasie Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów, a na ich potknięcie liczy Raków Częstochowa, który ma punkt mniej. I w ostatniej kolejce zagra jutro ze zdegradowaną już Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
4: Nasze nastawienie, podejście do spotkania, realizacja planu to będzie dla nas kluczowe. Niezależnie od tego, czy przeciwnik już spadł, czy nie, no myślę, że jesteśmy na takim etapie po tylu meczach, że drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
3: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Arka i Termalika już spadły. Obyd walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
5: Jesteśmy gotowi, bo sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i w takim sensie, że praktycznie każdy mecz to finał, tak? Teraz o tyle dobrze, że wszystko jest w naszych rękach i nie musimy na nikogo liczyć.
3: Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy jutro o 17:30. A pół godziny później w Oslo rozpocznie się finał Ligi Mistrzów, już szósty dla Ewy Pajor, która 5 przed nich przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympiquem Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, Norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór. Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko. Mecz Barcelony z Olympiquem jutro w Oslo o 18:00.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: Piątek będzie dość słoneczny, choć miejscami będzie się chmurzyć. Deszczowe chmury mają się pojawić dziś na północnym wschodzie i tutaj możliwy przelotny słaby deszcz. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, do 23 na Mazowszu i na Dolnym Śląsku.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
2: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
9: Wystarczyło, że tylko kupiłem sobie, to znaczy nie sobie, tylko partnerce na urodziny masaż i teraz jestem zasypywany praktycznie z każdej strony ofertami. Masaż tu, masaż tam, masaż tu, masaż tam. No aż na tyle masaże to mnie niestety nie stać. Słuchajcie, Radio Bonton, minęła już 10:07. Mam nadzieję, że Was jakoś mocno świat nie zasypuje reklamami.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

dzisiejszych czasach rozwiązania technologiczne są naprawdę ciekawe. Na przykład AI usuwa salami z pizzy, po czym wysyłamy takie zdjęcie do pizzerii i prosimy o zwrot pieniędzy, no bo zamówiliśmy pizzę z salami, a nie ma salami. No, takie cuda się dzieją, tylko że później właściciele pizzerii wysyłają zawiadomienie na policję, więc nie polecałbym. Ale słuchajcie, jest ciekawsze rozwiązanie i zastosowanie nowoczesnych technologii. Mianowicie pewien pan kupił sobie małego drona, do którego przymocował taką plastikową kabinę, a do niej wsadził niepełnosprawną papuszkę nierozłączkę, która po tym jak zaatakował ją kot, nie mogła już nigdy więcej latać. No coś pięknego, no i takie wykorzystanie technologii, to się rozumie. Minęła 10:21.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?

0: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
7: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
6: Newsy, goście i twoja muzyka.
8: Od poniedziałku do piątku od 12.
9: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
10: Reklama. Co znowu tam w świecie sportu? Proszę bardzo, o tym już wam może opowiedzieć w tej chwili Marcin Pedruk. Minęła 10:30.
11: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
12: Wiadomości sportowe, Marcin Pedruk. Kolejny sukces reprezentantów MKS-u Agros Chełm. Z medalami i awansami wrócili z Zamościa, gdzie rozegrały się wojewódzkie eliminacje lekkoatletycznych nadziei olimpijskich. O szczegółach trener Marek Mazurek.
13: 2 złote medale, 3 srebrne. Bezpośrednie kwalifikacje do finału ogólnopolskiego uzyskała Lewczuk Marta 300 metrów plus skok w dal i Boguszewski Bartłomień 300 metrów plus skok wzwyż. Pozostali medaliści to Wójtowicz Wiktor, srebrny medal 300 metrów plus skok wzwyż, Kowalczyk Nela 60 metrów plus skok w dal, Romańska Kamila 300 metrów plus rzut piłeczką, obie srebrny medal.
12: W sumie w Zamościu MKS Agros Chełm reprezentowało 19 osób, w tym także młodzi sportowcy ze szkół w Rejowcu oraz w Świerżach. LKS Breaking Dot Sport zaprasza do udziału w ogólnopolskich zmaganiach tanecznych pod nazwą Dobrze Ogarnięty Turniej Stylów. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie, a uczestnicy będą rywalizowali w kilku kategoriach. Mówi prezes LKS-u Robert Jamiński.
14: Bitwy All Styles i są podzielone na debiuty, czyli na tancerzy, którzy nie mają jeszcze jakichś tam osiągnięć, nic jeszcze nie wygrali lub dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem, oraz All Styles Pro, czyli już dla tancerzy, którzy mają jakieś osiągnięcia, i ta kategoria też jest podzielona na 3 kategorie wiekowe. Mamy też osobną kategorię breaking, ponieważ no, Milejów z breakingu słynie. Tam też są 3 kategorie wiekowe i jest jeszcze dodatkowa kategoria vigors, czyli taka kategoria open, czyli wszystkie kategorie wiekowe połączone, ale tylko dla dziewczyn, które tańczą breaka. To, co jeszcze mogę dodać, to to, że będziemy mieli wsparcie na przykład

0: temat rapera Wiśni Bakayoko.
1: Zapisy do turnieju są przyjmowane przez stronę internetową Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie. Trwają zapisy do 10. edycji Nadburzańskiego Biegu pod Prąd, który rozegrał się 8 sierpnia na terenie gminy Dorohusk. Tym razem organizatorzy przygotowali dla uczestników 4 formuły. 2 ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, bieg dla dzieci, a także 10-kilometrowy cross bez przeszkód. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób, a zgłoszenia są przyjmowane przez stronę nadburzańskibieg.pl. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 20 minut przed 11, słuchacie Radia Bontona. Ja właśnie czytam, że od 1 lipca Unia Europejska nałoży nowe tymczasowe opłaty celne na wszystkie paczki o wartości poniżej 150 euro pochodzące z państw trzecich, czyli na przykład z Chin. W ten sposób wspólnota chce ograniczyć ten masowy napływ tanich produktów oraz zrównoważyć konkurencję pomiędzy lokalnymi dystrybutorami a azjatyckimi platformami e-commerce. A więc wszystkie małe paczki pochodzące z krajów trzecich i zaadresowane do odbiorców w Unii Europejskiej będą objęte stałą stawką celną w wysokości 3 euro. Nawet regulacje obejmują tak zwane drobne przesyłki, czyli paczki o wartości poniżej 150 euro, które do tej pory korzystały ze zwolnień celnych. Nowe cło w wysokości 3 euro nie zastąpi podatku VAT, no i nie wpłynie na zasady jego naliczania oraz pobierania. Będzie ono taką odrębną należnością celną, która, tak jak już mówiłem, ma na celu częściowe wyrównanie warunków konkurencji pomiędzy sprzedawcami z Unii Europejskiej a tymi spoza Unii. Coś mi się wydaje, że już teraz sięgacie po aplikację i zamawiacie co tylko się da, byle jeszcze nie zapłacić cła.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczny na 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Kto z was, przyznawać się, przeniósł się na wieś i narzeka teraz na pijanie koguta albo nieprzyjemne zapachy? We Francji prawo stanęło po stronie rolników. Od lat oczywiście ten problem tam narastał. Mieszkańcy miast zaczęli się przeprowadzać na wieś, no i zaczęli skarżyć się na zapachy, na odgłosy, które od zawsze towarzyszyły życiu wiejskiemu. Jakieś tam pianie koguta, czy muczenie krów, a nawet hałas kombajnu. Francja postanowiła to wszystko zakończyć w bardzo prosty sposób. W 2021 roku uchwalono pewną ustawę, która wpisuje dźwięki i zapachy wsi do katalogu chronionego dziedzictwa kulturowego, czyli pianie koguta i zapach, nie powiem czego, mają teraz taki sam status jak zabytki czy tradycje regionalne. Oznacza to jedno, że jeśli przeprowadzasz się na wieś, to akceptujesz to, co tam zastajesz. Skargi na odgłosy zwierząt czy zapachy wiejskiego życia nie mają podstaw prawnych.
1: To jest Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisco Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisco Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
6: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
7: Reklama 104,9 Bonton Radio.

0: Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw podpisane. Prezes serwisu cinkciarz.pl aresztowany w USA na 3 miesiące. Tenisiści poznali już swoich rywali na French Open. Dorota Werdycka. Właśnie podpisałem rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgodnie z rozporządzeniem urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków. Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi zdecydowały już o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Amerykański sąd aresztował Marcina P., prezesa serwisu cinkciarz.pl. Mężczyzna został we wtorek zatrzymany w USA. Od lipca był poszukiwany notą Interpolu. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Podejrzanego aresztował sąd federalny w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych okręgu Missouri. Procedura ekstradycyjna Marcina P. będzie dalej prowadzona, a polscy śledczy czekają na dalsze decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w tej sprawie zadziałała współpraca wszystkich sił politycznych w Polsce.
1: Jest bardzo mocna deklaracja, teraz dobra implementacja, czyli dobre wdrożenie tej decyzji do rozplanowania sił amerykańskich w Europie i w tym procesie planistycznym będziemy uczestniczyć wspólnie ze sztabem generalnym, wspólnie z generałem Grinkiewiczem.
0: Prezydent USA ogłosił kilkanaście godzin temu, że do Polski wyśle 5 tysięcy żołnierzy. Ta decyzja zmieni.

0: turnieju w Rzymie, Eliną Świtoliną, a w półfinale z Jeleną Rybakiną. Słowem, ciężko. Pierwsze na kort wyjdą Magdy w niedzielę. Frank zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linetę z Czeszką Terezą Walentową. Panowie na kort wyjdą w poniedziałek lub wtorek i zagrają ze specjalistami od gry na mączce. Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chińczykiem Alejandro Tabino. Czyli tu też mogło być lepiej. Dla tej czwórki, a także dla Mai Chwanińskiej, która udanie przebrnęła eliminację, każde zwycięstwo będzie małym sukcesem.
1: W Łodzi rusza Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizatorka Izabela Borowska.
2: Zawsze królowały kotlety wołowe. Natomiast wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
1: Festiwal ma potrwać do 31 maja.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Nowy kompleks rekreacyjno-rozrywkowy ma powstać w Kumowej Dolinie. W planach są m.in. zadaszony amfiteatr, pump track, place zabaw, tężnia solankowa i podziemny parking. Chełmski magistrat ogłosił właśnie przetarg na realizację tej inwestycji. Rozpoczęły się piąte chełmskie targi książki. W scenerii placu doktora Edwarda Łuczkowskiego odbywają się spotkania autorskie. Zaplanowano także spektakle i koncerty, a na miłośników czytania czeka przede wszystkim ponad 40 stanowisk wydawniczych. Trwają intensywne prace drogowe na terenie powiatu chełmskiego. Drogowcy remontują nawierzchnię, skarpują pobocze i modernizują przepusty, między innymi w gminie Wojsławice. W których lokalizacjach? O tym więcej w wiadomościach. Zapraszam o 11.30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Parasole mogą się dziś przydać, zwłaszcza na północnym wschodzie. Tutaj możliwy przelotny słaby deszcz. W pozostałych regionach miejscami może się chmurzyć, ale słońca nie powinno zabraknąć. Najchłodniej w Karpatach i na wybrzeżu 16-17 stopni. Poza tym maksymalnie od 20 w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, do 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
9: Skoro jest już 11, a nawet 6 po 11, to witam Was bardzo serdecznie. To już ostatnia godzina programu Bonton na dzień dobry w tym tygodniu. Trzymajcie się mocno.

0: reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Hełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: do Dubaju na wakacje?
1: Może być niebezpiecznie, ale gdybyście tam trafili, to pamiętajcie, że otworzono plażę dostępną wyłącznie dla kobiet. Tak jest, powstał pewien kompleks, który ma powierzchnię około 125 tysięcy metrów kwadratowych. No i został zaprojektowany jako przestrzeń łącząca wypoczynek, sport i prywatność. A teren jest całkowicie oddzielony od reszty wybrzeża wysokimi ogrodzeniami i kontrolowanymi wejściami. Na plaży pracują wyłącznie kobiety, od ratowniczek po cały personel obsługi. Obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć i nagrywania filmów, a pilnowaniem, czy ludzie przestrzegają tych zasad, czy nie, zajmują się inteligentne systemy monitoringu wspomagane sztuczną inteligencją oraz żeńską ochroną. U nas by to nie przeszło. Za dużo wśród kobiet influencerek.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier.

0: 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
5: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej BrookBet. Chełm, ulica Podgórze 45.
10: Reklama. Słyszeliście o tym, że w Stanach Zjednoczonych opieka zdrowotna jest jedną z najdroższych na świecie? I dotyczy to nie tylko leczenia, ale też samego dojazdu do szpitala. Słuchajcie, ludzie niektórzy potrafią zamówić taksówkę, bo będzie taniej niż zamówić, to znaczy zadzwonić po karetkę. Oby u nas do takich rzeczy nie doszło. No ale kto wie, kto wie. A właśnie, ja wiem jedną rzecz. 11.30 już teraz, więc czas na najświeższe informacje lokalne. Radio Bon Ton, serdecznie zapraszam.
11: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Jest 11.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Nowoczesny amfiteatr, rozbudowana strefa rekreacyjna, pump track dla miłośników aktywności i zieleń. Tak ma wyglądać nowy kompleks rekreacyjno-rozrywkowy w Kumowej Dolinie. To miejsce ma połączyć kulturę, wypoczynek i sport w jednej spójnie zaprojektowanej przestrzeni. Tak to wygląda w dokumentacji projektowej. W przetargu na to zadanie został właśnie ogłoszony przez chełmski magistrat. Wykonawcy mają miesiąc na złożenie swojej oferty. Centralnym punktem całego założenia ma być obecny amfiteatr plenerowy, którego wideo ma zostać zadaszona. Z zaplanowanych nowości jest spora strefa aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W projekcie znalazł się m.in. nowoczesny pump track, specjalny tor z zakrętami i muldami przeznaczony dla rowerzystów, rolkarzy i użytkowników hulajnóg. Obok mają się pojawić place zabaw, siłownia plenerowa oraz przestrzenie do rekreacji i odpoczynku. Cały kompleks zostanie połączony siecią alejek spacerowych i pieszo-rowerowych. Główna promenada poprowadzi od wejścia aż do centralnej części kompleksu, a wijące się między drzewami ścieżki mają zachęcać mieszkańców do spacerów i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zaplanowano też tężnię solankową. Projekt mocno stawia także na zieleń. Na wizualizacjach widać liczne drzewa, krzewy i naturalne strefy oddzielające poszczególne części obiektu. Zaplanowano również miejsca odpoczynku z ławkami i altanami, również elementy wodne, które mogą pełnić funkcję fontan lub zbiorników retencyjnych. Projekt ma również rozwiązać problem z parkowaniem w przypadku dużych imprez plenerowych. Przewiduje bowiem budowę parkingu podziemnego. W Chełmie rozpoczęły się piąte chełmskie targi książki. Potrwają do jutra.
12: Piąte chełmskie targi książki mają już swoją historię. Tak jak widzimy, z kameralnego jednodniowego wydarzenia rozwinęły się w jedno z najważniejszych imprez literackich regionu. Przed nami dwa dni bardzo obfitego programu. Mamy nadzieję, że wybierzecie Państwo każdy coś dla siebie i że będą to bardzo mile spędzone dni.

0: Mówiła Katarzyna Sokołowska, dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej w programie wydarzenia. Spotkania autorskie, spektakle i koncerty, ale przede wszystkim ponad 40 stanowisk wydawniczych.
1: Przede wszystkim to wielka radość móc być dzisiaj tutaj z Państwem, bo to piąta edycja Chełmskich Targów Książki. Wyjątkowego spotkania, gdzie najważniejsza jest literatura. Gdzie wszystkie nasze emocje i serca są skierowane do przysłowiowej książki. A to dlatego, że wszyscy kochamy czytać, zanurzać się w różnych poezjach, baśniach, powieściach, reportażach. Jest wiele gatunków, tak jak wielu ludzi. I to, szanowni państwo, jest w tym wszystkim bardzo piękne i cieszę się, że wspólnymi siłami udało się stworzyć wydarzenie, które w tym roku wchodzi w nową odsłonę, bo po raz pierwszy widzimy się tutaj, na placu Łuczkowskiego.
0: Mówił podczas otwarcia Jakub Banaszek, prezydent Chełma. Gośćmi tegorocznych targów będą m.in. Magdalena Szefernaker, Andrzej Filipiuk, Jakub Żulczyk, Grażyna Wolszczak, Bartłomiej Topa, Jerzy Zelnik, Beata Sabała-Zielińska, Hubert Ronek czy Eryk Lubos.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Na drogach powiatu chełmskiego trwają intensywne prace modernizacyjne i porządkowe. Pracownicy bazy drogowej w Sielcu realizują kolejne zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania. Obecnie głównym obszarem działań jest gmina Wojsławice, gdzie prowadzone są liczne remonty i prace utrzymaniowe. Ekipy techniczne zajmują się zarówno naprawą nawierzchni, jak i modernizacją towarzyszącej infrastruktury. Jednym z najważniejszych odcinków objętych pracami jest trasa Wojsławice-Majdan. Drogowcy prowadzą tam remonty z wykorzystaniem remontera drogowego, uzupełniając ubytki w asfalcie oraz wykonując skarpowanie poboczy. Równolegle trwają prace na drodze Kukawka-Olszanka. Tam ekipy remontowe zajmują się łataniem nawierzchni. Działania te mają poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu na tym odcinku. Szeroki zakres prac prowadzony jest również na trasie przebiegającej przez miejscowości Stadarnia, Czarnołozy, Majdan Ostrowski oraz Nowy Folwark na terenie gmin Wojsławice i Leśniowice.
2: Bon Ton Radio.

0: Co w muzycznej kartce z kalendarza na koniec tygodnia, na 22 maja? Już teraz sprawdzę dla Was to Jarek Hołota.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w piątek, 22 maja. No nic tak nie poprawia humoru jak solidna porcja dobrej muzyki i garść genialnych muzycznych historii. Przed nami fakty, które idealnie otworzą weekend. Naszą podróż zaczynamy w roku 1924. 22 maja na świat przyszedł Charles Aznavour, niekwestionowana legenda francuskiej piosenki, kompozytor, aktor i dyplomata. Nazywany francuskim Frankiem Sinatrą, napisał ponad 800 utworów i sprzedał miliony płyt na całym świecie. Choć odszedł w 2018 roku, dziś świętowalibyśmy jego okrągłe 102 urodziny. Przenosimy się do roku 1950. 22 maja urodził się Bernie Taupin. Jeśli to nazwisko nic wam nie mówi, to posłuchajcie tego. Bernie to człowiek, który napisał teksty do niemal wszystkich największych hitów Eltona Johna. Rocketman, Teenage Dancer czy Candle in the Wind, to wszystko wyszło spod jego pióra. Dziś ten genialny tekściarz i poeta kończy 76 lat. Szacunek. W kalendarzu zapisujemy rok 1959. Swoje 67 urodziny obchodzi dziś Stephen Patrick Morsey, znany po prostu jako Morsey. To kultowy wokalista i lider formacji The Smiths, która w latach 80. zrewolucjonizowała brytyjski rock alternatywny. Jego melancholijny głos, poetyckie, często ironiczne teksty i unikalny styl sprawiły, że stał się ikoną dla całych pokoleń wrażliwców. 100 lat dla urodzinowego eleganta. Zaglądamy do roku 1989. Dokładnie 37 lat temu na brytyjskim rynku ukazał się album The Miracle grupy Queen. To była przedostatnia płyta wydana za życia Freddiego Mercury'ego, która przyniosła nam takie potężne hity jak I Want It All czy utwór tytułowy. Album pokazał, że mimo przeciwności losu, chemia i energia między członkami zespołu wciąż potrafiły czynić w studiu prawdziwe cuda. Naszą dzisiejszą piątkową kartkę zamykamy jednak wydarzeniem z 2001 roku, kiedy to filigranowa Australijka postanowiła wypuścić w świat numer, który z miejsca stał się jedną z najbardziej uzależniających piosenek w historii muzyki rozrywkowej. Dokładnie 25 lat temu, w okolicach 22 maja 2001 roku, do rozgłośni radiowych trafił singiel, który całkowicie zdefiniował karierę Kylie Minogue. Can't Get You Out of My Head, utwór oparty na hipnotyzującym, pulsującym basie i genialnie prostym motywie la la la. Z miejsca podbił szczyty list przebojów w ponad 40 krajach, w tym oczywiście w Polsce. Kultowy teledysk z białym kombinezonem przeszedł do historii popkultury, a sama piosenka do dziś jest absolutnym parkietowym pewniakiem. Zamykając to piątkowe spotkanie z muzyczną historią, wracamy do tej niesamowitej klubowej energii z przełomu wieków. Skoro wspominamy dziś premierę tego popowego arcydzieła w Radiu Bonton, nie może zabraknąć Kylie Minogue. To jest dokładnie ten rytm, którego potrzebujecie, żeby na dobre zapomnieć o całym tygodniu pracy. Podkręcić głośniki i z uśmiechem zacząć weekend. No to możemy zanucić wszyscy razem ten nieśmiertelny motyw. Przed wami Kylie.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach. Bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775.

0: 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
0: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Reklama.
8: Bonton Weekend. Jest weekend, czego nie ma. Jest weekend. Jest weekend. Jest weekend. No. No szkoda, że nie możemy zadzwonić za wielką wodę. No nie ma numeru telefonów do Bidena niestety, więc nikt nam w tej chwili weekendu rozpocząć nie może. Ja przede wszystkim, no bo tak jak mówię, no nie mam kontaktu. Gdybym miał, to byśmy zadzwonili i byłoby z głowy. Nawet przed południem byśmy zaczęli weekend. A tak to trzeba czekać do co najmniej 17. Ja serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Punktualnie o 12 najświeższe informacje z kraju i ze świata. Oj, będzie się działo. Ja Was zostawiam oczywiście w dobrych rękach. Spokojnie, nie będzie nudno, nie będzie smutno, a będzie też po 12 prognozy pogody i tak dalej. Wszystko będzie, co potrzebujecie, naprawdę. Nawet jak się postaracie, to Marcin Petruk ugotuje Wam obiad po południu. Serio. Dobra, ja zwiewam, życzę Wam bezpiecznego i miłego weekendu. Pozdrawiam, Dominik był razem z Wami od aż 7. Czołem.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl.
3: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla.

0: Śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. A więc mamy godzinę 12. W rytmie dnia ruszamy do godziny 17. Jesteśmy dzisiaj z wami w Radiu Bonton.
6: Ojcem sukcesu i kiedy amerykańscy żołnierze pojawią się w Polsce. Są wyniki sekcji dwulatka, który zmarł w żłobku pod Warszawą. Nasi tenisiści poznali rywali na turnieju w Paryżu. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. To sukces Polski, to sukces prezydenta Nawrockiego. Tak szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki komentuje zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
7: Pan prezydent Nawrocki, kancelaria prezydenta, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jesteśmy cały czas w stałej takiej dobrej relacji z administracją w Waszyngtonie. Dlatego, że prezydentem jest prezydent Nawrocki, dlatego, że są świetne relacje, to dzisiaj jest taka decyzja.
6: Amerykański prezydent uznał, że USA wyślą jednak do Polski żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i ich dobre relacje z Polską. Według polityków z polskiego rządu decyzja Trumpa to skutek dyplomatycznej ofensywy naszego kraju. Każdy miał swoje zadania i wszyscy odegrali pozytywną rolę, mówi szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie nie wiadomo, czy mowa o stałej, czy rotacyjnej obecności żołnierzy. Jak tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz, interpretujemy tę decyzję.
8: Musimy jeszcze poczekać na przełożenie tej decyzji na proces planistyczny, zakończenie procesu planistycznego.
6: Ten proces może potrwać do 4 tygodni. Nie wiadomo jednak, kiedy realnie wojskowi pojawią się w Polsce. Jeszcze jedna ważna wiadomość wojskowa. Około 18 do bazy lotniczej w Łasku dotrą pierwsze 3 samoloty F-35. Przekazał minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczyste powitanie maszyn ma się odbyć 12 czerwca. Przyczyną śmierci dwulatka w Ząbkach było utonięcie. Tak orzekli biegli po sekcji zwłok chłopca, którego w środę znaleziono w oczku wodnym na terenie prywatnego żłobka. Tego samego dnia wieczorem śledczy zatrzymali dwie opiekunki w wieku 53 i 48 lat. Dziś wieczorem minie 48 godzin, które śledczy mają na zebranie materiału dowodowego i decyzję, czy kobiety usłyszą zarzuty, czy też zostaną przesłuchane w charakterze świadków. Los nie był tym razem łaskawy dla Ligi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka poznała rywalki w drodze do finału wielkoszlemowego French Open i już wiadomo, że czekają ciężki turniej. Pozostali nasi zawodnicy też mogli trafić lepiej. Michał Waszkiewicz.
9: Iga Świątek zacznie turniej w poniedziałek od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W drugiej rundzie też powinno być lekko, a potem zaczną się schody. Potencjalną rywalką w trzeciej rundzie będzie Ilena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa. Dalej mogą ją czekać mecze z triumfatorką turnieju w Madrycie Martą Kostiuk, triumfatorką turnieju w Rzymie Eliną Świtoliną, Martą Kostiuk, triumfatorką turnieju w Rzymie Eliną Świtoliną, a w półfinale

0: Stacja kontroli pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Jeżeli chodzi o pogodę, 4 minuty po 12, mamy aktualnie około 19 stopni, maksymalnie gdzieś około 21, także cieplutko i słonecznie przede wszystkim. Dominuje słońce z niewielką ilością chmur, albo przynajmniej taką, która jest, powiedzmy, taka estetyczna. Nie są szare chmury, które nam zasłaniają wszystko. 1027 hektopaskali na barometrach i dobra jakość powietrza.
0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
3: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: No i dotarliśmy, moi mili, piątkowe popołudnie w rytmie dnia, gdzie przez cały dzień odliczamy do weekendu, a naprawdę piękny piątek nam się szykuje. Jest cudowne słoneczko, jasno, ciepło. W dodatku dziś ruszyły piąte chełmskie targi książki w sercu miasta, gdzie oczywiście jako Radio Bonton jesteśmy obecni. Ja zresztą wszystko tutaj z okna obserwuję. Można mnie nazwać w tej sytuacji wszechwidzącym. Rzadziej wszechwiedzącym, ale na pewno można mnie nazwać Jankiem. Zielińskim Jankiem. Witam Was na 104,9 FM. Do 17 trwa odliczanie do weekendu. W najbliższej godzinie usłyszycie lokalne wieści sportowe. Zajrzymy też między stronice starych gazet, a przede wszystkim zagra dużo dobrej muzy. No i co my innego możemy zagrać w piątek?

0: reklama. Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
1: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
1: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy,

0: Wydają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
6: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Powiem wam, że ten refren to jest trochę takie wycie wilka do księżyca. Au! Turn the lights off za nami. Kochani, przed nami z kolei weekend pełen wrażeń z każdej strony, bo i kulturowo, ale i sportowo będzie się dziać. Za chwilę piłkarskie wydanie Sportu Radia Bonton. Usłyszycie zapowiedzi najbliższych spotkań zarówno na szczeblu okręgowym w czwartej lidze, no i obowiązkowo pojawi się hełmianka, dla której najbliższy mecz będzie przedostatnim w tym sezonie trzeciej ligi. Także jest, no, niezwykle gorąco, ale jeszcze chwilka. Zrelaksujmy się, Mika, relax. Take it easy.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
4: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro o 17:00 przedostatnie spotkanie rundy wiosennej czeka piłkarzy Chełmianki. Nasi trzecioligowcy podejmą na własnej murawie drużynę Naprzód Jędrzejów, ale nieco wcześniej rozegra się inne spotkanie ważne w kontekście meczów barażowych, mówi trener Ireneusz Pietrzykowski.
10: O 12:00 gra Krzos Krakowią i będziemy wiedzieć, jak wygląda sytuacja. Tak czy tak, ten mecz jest u siebie i przed własną publicznością, więc na pewno to jest taki moment, żeby ostatni mecz w sezonie przed własną publicznością, chyba że będą baraże, więc zależy na tym, żeby wygrać i tak godnie zaprezentować się na koniec tego grania u siebie. A po cichu tak naprawdę jeszcze liczymy na baraże.
9: Trzecioligowej stawce nadal przewodzi Awia Świdnik, która z kolei rozegra domowe spotkanie z Wisłoką Dębica. Z kolei 23. kolejką rozegrają rezerwy Chełmianki walczące o punkty w klasie okręgowej. Zespół prowadzony przez Andrzeja Krawca podejmie u siebie brata Sianica Nadolna i liczy na przełamanie po poprzedniej przegranej z wicelidującą Astrą Leśniowice.
11: Od 60. minuty graliśmy w osłabieniu. Po drugiej żółtej w konsekwencji czerwonej kartce dla naszego zawodnika praktycznie nie było widać różnicy, że Astra gra z przewagą jednego zawodnika. Mój zespół natomiast zaznaczał naprawdę pokazał charakter i chęć zmiany rezultatu. No niestety nie udało się, natomiast mamy świadomość, z jakim zespołem graliśmy, z zespołem doświadczonym, zespołem, który ma przede wszystkim inne cele. My natomiast nauka, praca i wszystko przed nami.
9: Astra Leśniowice zmierzy się z kolei z Kłosem Gmina Chełm, natomiast Unia Rajowiec podejmie u siebie liderującą chełmskiej okręgówce Eko Różankę. Skład prowadzony przez Romana Rossę, świadomo mocnego rywala, ma nadzieję na odrobienie strat po wcześniejszej porażce z Ruchem Izbica.
12: Bardzo dobra pierwsza połowa, aż później troszeczkę złe rozegranie przy prowadzeniu akcji. Też nadziewamy się na końcu, jest 2-0 i to jest tam coraz trudniej.

0: wrócić w losem meczu. No niestety, borykamy się z problemami kadrowymi. Krótka ławka, poza tym kilku chłopaków gra z urazami, więc to też ogranicza nasze możliwości, ale chwała im za to, że podejmują walkę. Walczymy dalej, także następny mecz spróbujemy sprawić niespodziankę.
1: Na końcu okręgowej tabeli znajduje się Vitrum Wola Okruska, które w weekend czeka wyjazdowe spotkanie z Frasati Wojsłowice. 27. kolejkę rozegrają natomiast w ten weekend nasze dwa czwartoligowe składy, które zmierzą się za sobą. O 15.30 w Hannie miejscowy Bóg podejmie start Krasnystaw. Drugi z tych zespołów znajduje się o jedną lokatą wyżej w tabeli i ma nad rywalami 7 punktów przewagi. Obecnie czwartoligowej grupie lubelskiej lideruje Hetman Zamość, który jutro podejmie u siebie MKS Ryki.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Może jej nie odnajdzie, ale można do niej wracać. Bajm, ta sama chwila w Radiu Bonton. Za niedługo ponownie zetkniemy sobie w przeszłość. W kronikach miasta Radia Bonton. Za górami, za lasami od dawien dawna odbywały się leśniowickie sobótki. Drzewiej, a konkretnie w PRL-u lat 70. było tak, że gościły tam wszelkie koła gospodyń wiejskich, puszczono wianki, no wiosna, taka późna już na całego. Oczywiście działo się tam więcej, ale resztę musicie odkryć sami, także nie przełączajcie odbiorników.

Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: W ramach tego lokalnego święta zostało zorganizowane atrakcyjne widowisko, o czym pisali dziennikarze Sztandaru Ludu w numerze z 30 czerwca 71. Najpierw wokół niewielkiego jeziora rozpalono ogniska. Zgromadzili się przy nim goście z Chełma, gospodarze i mieszkańcy okolicznych wsi. Tradycyjny ludowy obrzęd sobótkowy rozpoczęto odegraniem na trąbce hejnału na cztery strony świata. Zadanie to przypadło Mieczysławowi Popielnickiemu z Majdanu Leśniowskiego. Kilka minut później Czesława Gwóźdź i Stefania Malej rozpoczęły recytację utworu poetyckiego Jana Kochanowskiego pod tytułem Pieśń świętojańska o Sobótce. W blasku ognia i reflektorów zainstalowanych nad jeziorem przez miejscowy posterunek energetyczny zespoły KGW z Majdanu Leśniowskiego, Leśniowic i Wojsławic ubrane w regionalne stroje ludowe odśpiewały kilka pieśni sobótkowych. Później na wodę puszczano wianki oświetlone płonącymi świecami. O najpiękniejszy postarały się kobiety z koła w Leśniowicach. Imponująco wyglądał korowód, który dookoła otoczył brzegi jeziora. Malownicze to było widowisko.
1: Co jakiś czas pojawiają nam się informacje o dniach miejscowości. Rzeczywiście pod koniec lat 60. pojawiła się taka koncepcja. I oprócz oczywiście dni Chełma, które się tak na dłużej zakotwiczyły, aż czasem się zresztą odrodziły w latach 80., no to również inne miejscowości też były miejscem organizacji takich imprez. No i ponownie pojawiały nam się Leśniowice, bo już nie kilka audycji wstecz mówiliśmy o takim miejscu jak koło gospodyń w Leśniowicach. Rzeczywiście taki ośrodek funkcjonował w tej miejscowości. No a tutaj impreza innego rodzaju, dwudniowa. Sporo różnorodnych przedsięwzięć. Rzeczywiście sobótki były też taką uroczystością, do której wracano i często jakby w towarzystwie takich pomysłów pojawiały się dni kolejnych miejscowości. Mamy tutaj oczywiście szczegółowy opis. Mamy głównych bohaterów. No niewątpliwie kilka informacji nas zaskakuje, bo rzeczywiście konkurs związany z bieleniem obór na pewno był dosyć ciekawy. Z kolei rzut odważnikiem na odległość, no chyba już takiej konkurencji raczej się nie stosuje w tych różnorodnych przedsięwzięciach, które obecnie się organizuje, no ale w tym czasie coś takiego się pojawiło. Mieszkańcy Leśniowic byli zaangażowani, zresztą odbył się też taki turniej gromad. Właśnie warto przypomnieć, że Leśniowice w tym czasie nie były siedzibą gminy. Gminy w tym momencie nie istniały. Istniał podział na gromady, no i w Leśniowicach funkcjonowała gromada. No trzeba było poczekać do roku 1973, kiedy odrodziły się gminy i również gmina Leśniowice.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także

0: zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja. Bonton Radio. W rytmie.

Ta melodia ta w Radiu Bonton. Jak wspomniałem, trwają piąte targi książki w Chełmie na placu Czkowskiego. Dzisiaj i jutro będą obecni znamienici goście. Ja was zapraszam na radiobonton.pl. Zobaczycie tam galerię z samego początku wydarzenia. Także o tym oczywiście jeszcze nieraz usłyszycie. Wpadajcie na naszą stronę i słuchajcie nas w rytmie dnia. Za chwilę 13, po której kolejne lokalne wiadomości. Oczywiście też nie zabraknie tych z kraju i ze świata. Będzie m.in. o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych oraz o cenach paliwa na weekend oraz o szkoleniowcu piłkarskiego mistrza Polski, który w tymże mistrzu Polski zostanie.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
7: Hello Chery
6: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
8: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
9: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
10: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy

0: lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Reklama.
2: A na zegarach godzina 13, czas na wiadomości z kraju, ze świata i lokalne, też skrót wydarzeń lokalnych w Radiu Bonton. Zapraszamy.
3: Podpisane rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Potem ile maksymalnie zapłaćmy w weekend za paliwo. Szkoleniowiec piłkarskiego mistrza Polski z umową na kolejne 2 lata. Marcin Krzemiński. Urzędy stanu cywilnego w całej Polsce otrzymają narzędzia do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w tej sprawie przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Do tej pory transkrypcji dokonywano na formularzach, które nie przewidywały możliwości zawarcia małżeństwa przez osoby tej samej płci. Przykładowo w sytuacji pary dwóch mężczyzn, jeden z nich musiał zostać wpisany do rubryki jako kobieta. Teraz się to zmieni, z czego zadowolenia nie kryje m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Myśmy wybrali tę metodę, która nam się wydawała najbardziej sensowna, po też wielu analizach. No i miejmy nadzieję, że po prostu to rozporządzenie przyjmie taki system, który ujednolici to w całej Polsce.
3: Do tej pory tylko w stolicy dokonano transkrypcji aktów małżeństw 8 par jednopłciowych. PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Podróżni, którzy przez awarię nie mogli kupić biletów, mogą to zrobić już w pociągu bez dodatkowej opłaty lub w kasie na dworcu. Spółka zapewnia, że intensywnie pracuje nad zdiagnozowaniem i usunięciem przyczyn awarii. Taniej w weekend i w poniedziałek na stacjach paliw. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Litr benzyny 95 będzie maksymalnie kosztować 6 zł 46 groszy. To spadek o 2 grosze. Za 98 zapłacimy równe 7. To 6 groszy mniej niż dziś. Również 6 groszy tańszy będzie olej napędowy. Litr będzie kosztował 6 zł i 85 groszy. Premier Donald Tusk odniósł się do decyzji amerykańskiego prezydenta o wysłaniu do Polski 5000 żołnierzy. Oświadczył, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wojsk USA w Polsce to dobra wiadomość wszystkim zaangażowanym w sprawę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA. Dziękuję za skuteczność, napisał premier na platformie X. Prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił na pół roku zastępcę do spraw wojskowych prokuratora Tomasza Janeczka. Ma to mieć związek z wszczętym postępowaniem wyjaśniającym w związku z podejrzeniem, że Janeczek uchybił godności urzędu. Miał wprowadzić do strefy ochronnej prokuratury osoby nieuprawnione, pracowników jednej z prawicowych telewizji, a potem udzielił im wywiadu. Nils Frederiksen poprowadzi Lecha Poznań przez kolejne 2 lata. Kolejosz przedłużył kontrakt z duńskim szkoleniowcem, z którym klub w ciągu 2 sezonów zdobył 2 tytuły mistrza kraju. Jutro ostatnie mecze sezonu w Ekstraklasie. Lech zagra z Wisłą Płock. Na wieczorem odbędzie się w Poznaniu wielka feta właśnie z okazji zdobycia 2. pod rząd mistrzostwa kraju.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Lada moment. W Chełmie odbędą się targi edukacyjne zawodowe Horyzonty. Otwórz drzwi do przyszłości w hali przy ulicy Granicznej. Uczniowie poznają ofertę szkół, uczelni i instytucji wspierających wybór kariery. Włodawski Szpital wzbogacił się o 2 nowe aparaty EKG. Sprzęt zakupiono dzięki dotacji z funduszu prewencyjnego. Urządzenia już pomagają lekarzom na izbie przyjęć i oddziale wewnętrznym w szybkiej diagnostyce pacjentów. Kolejna ofiara oszustów w regionie, 84-letnia mieszkanka powiatu chełmskiego, straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych.

0: umiarkowane zachmurzenie, 1027 hektopaskali i dobra jakość powietrza. Z tego co widzę na radarach, żadne opady się do nas nie zbliżają.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
4: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: W radiu Bonton mamy porę obiadową, także smacznego, kochani, weźcie sobie przerwę i wszamajcie coś dobrego, niczym Pac-Man, który zresztą dziś też ma swój dzień. Janek Zieliński, wybitny gracz z tej strony, witam was w rytmie dnia. Swoją drogą, z Pac-Mana zdobili odcinek Ukrytego Poziomu na Amazonie. Taki zbiór animacji z różnych gier i nie sądziłem, że z tak prostej gry o jedzeniu kropek i duszków można zrobić coś tak mrocznego. Ale dobra, koniec dygresji, kochani. W ciągu najbliższej godziny dostarczymy wam dużo lokalnych informacji, także słuchajcie uważnie, by wiedzieć, co się dzieje w okolicy. No oczywiście nie zabraknie też dobrej muzy. All About The Money to już teraz, później zagości u nas chociażby Ladybug, Sting czy też Perfect.

0: Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Już o 13.30 serwis Radia Bonton. Zapraszamy serdecznie do słuchania, ale sprawdzajcie też poprzednie wydania. Cały czas dostarczamy wam ważne wieści z regionu. Na radiobonton.pl macie chociażby wydanie, w którym usłyszycie o finansowej kondycji Chełma, który wypadł nieźle na tle innych powiatów i miast na prawach powiatu. Ale oczywiście nie tylko Chełmie tam jest, także inne powiaty, więc zapraszam jeszcze raz radiobonton.pl. A za nami w rytmie dnia Lady Punk i klasyk Zamki na Piasku oczywiście. Ale piękne solo. A już teraz nowość od tego Swimsa, Mr. Know It All. Później zagości u nas chociażby Dawid Kwiatkowski, będzie też trio, bracia Kasperczyk i Vito Bambino.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Obelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100 40.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
13: Eliza Kudalska-Nowosad, jest 13.30. Czas na lokalne wiadomości Radia Bonton. W przyszłym tygodniu uczniowie z chełmskich szkół i placówek z regionu będą mogli w jednym miejscu skorzystać z wielu ważnych podpowiedzi. Miasto Chełm we wtorek i środę zaprasza na targi edukacyjne Zawodowe Horyzonty. Otwórz drzwi do przyszłości.
14: Jest to bardzo duże wydarzenie, po raz pierwszy tak duże w mieście Chełm, ponieważ ono będzie nie tylko zrzeszeniem wystawienniczym szkół zawodowych chełmskich, ale również znajdą się tam pracodawcy, znajdą się tam uczelnie wyższe i przede wszystkim będzie tam możliwość

0: Gość rozmowy w panelu eksperckim na różne trudne tematy, które są bardzo ważne dla młodych ludzi, którzy wchodzą na swoją drogę zawodową. I takich, którzy mają wybierać szkołę w swojej przyszłości, szkołę średnią, jak również, którzy już będą wkraczali w nowy zawód, czyli którzy kończą szkołę i będą szukali pierwszej pracy.
1: Mówi Agnieszka Walewska-Maksymiuk, dyrektor Departamentu Oświaty w Urzędzie Miasta Chełm. Targi odbędą się w miejskiej hali przy ulicy Granicznej. Każdego dnia będą trwały od 9 do 15. Poza chełmskimi technikami i zespołami szkół na miejscu swoją ofertę zaprezentują uczelnie, Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie oraz Zespoły Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 i 2. Włodawski Szpital ma 2 nowe aparaty do badania serca. Placówka kupiła ten sprzęt dzięki dotacji od firmy ubezpieczeniowej. Wsparcie finansowe wyniosło ponad 9 tysięcy złotych. Urządzenia EKG pomagają już chorym na izbie przyjęć oraz oddziale wewnętrznym. To podstawowe narzędzia w szybkiej diagnostyce kardiologicznej. Lekarze badają nimi pacjentów z bólem w klatce piersiowej czy dusznościami. Na izbie przyjęć taki wynik pozwala błyskawicznie ratować życie chorego. Z kolei na oddziale sprzęt służy do monitorowania osób już hospitalizowanych. A choroby układu krążenia wciąż powodują najwięcej zgonów. W naszym kraju dyrekcja włodawskiej placówki podkreśla, że nowe aparaty znacznie usprawnią pracę medyków. Środki na zakupy pochodzą ze specjalnego funduszu prewencyjnego.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Oszuści nie próżnują. Seniorzy z naszego regionu nadal są na ich celowniku. 84-letnia mieszkanka powiatu chełmskiego straciła wczoraj 30 tysięcy złotych. Kobieta odebrała rano telefon stacjonarny. Rozmówczyni podała się za lekarkę ze szpitala. Oszustka twierdziła, że wnuczka seniorki ma hantawirusa i musi być przetransportowana śmigłowcem na operację. Chwilę później do rozmowy włączyła się inna osoba, która udawała umierającą krewną. Przerażona starsza pani natychmiast spakowała swoje oszczędności. Następnie przekazała gotówkę nieznanemu mężczyźnie. Wczoraj przestępcy dzwonili też do innych osób z naszego regionu. Na szczęście pozostali mieszkańcy zachowali czujność i szybko przerwali połączenia. Chełmska policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Funkcjonariusze apelują o częste rozmowy z seniorami na temat takich zagrożeń. Podczas 22. sesji Rady Miejskiej w Siedliszczu burmistrz oraz radni podjęli szereg decyzji dotyczących przyszłości gminy. Od wielomilionowych inwestycji po zmiany w opłatach targowych obrady zdominowały kwestie budżetowe. Ale nie zabrakło też dyskusji dotyczących etyki pracy w pomocy społecznej czy problemów związanych z nadmierną biurokracją obciążającą urząd. Jednym z najważniejszych punktów sesji były decyzje dotyczące nowych inwestycji. Gmina pozyskała znaczące środki z zewnątrz, ponad 1 300 000 złotych, z czego największa część, około 903 tysiące, zostanie przeznaczona na utworzenie żłobka. Znaczne środki trafią również na inwestycje drogowe, na modernizację dróg w Chojnie pierwszym, drugim oraz Lipówkach przeznaczono blisko 980 tysięcy złotych. Burmistrz podkreślił też, że gmina konsekwentnie inwestuje w oszczędność energii. Planowana jest wymiana oświetlenia na energooszczędne lampy LED we wszystkich miejscowościach, a także modernizacja ośrodka zdrowia, której koszt szacowany jest na około 160 tysięcy złotych. W planach jest również zakup agregatu prądotwórczego dla urzędu, który ma zapewnić ciągłość pracy w sytuacjach kryzysowych.

za nami Dua Lipa, za chwilę Sting, już się zbliża, już puka do naszych drzwi, a zbliżają się też wakacje, a wraz z nimi wiele kulturalnych, rozrywkowych wydarzeń. Już w połowie czerwca odbędą się Dni Włodawy, odwiedzający w tym czasie miasto na tutaj styku granic będą mogli chociażby zobaczyć koncerty, które dadzą m.in. Miły Pan czy Izabela Trojanowska. Szczegóły macie na stronie Super Tygodnia. My tymczasem w Radiu Bonton zmierzamy w kierunku 14.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy

0: turbosprężarki, autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
7: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.
9: Bo to nie...

Radiu Bonton o kolejnych regulacjach Unii Europejskiej. Wiecie, czasem są niezbyt trafione, a czasem nawet ułatwiają egzystencję. Najnowsza zmiana w mojej opinii należy do tych drugich, bo od 12 sierpnia w hotelach i restauracjach powoli będzie wchodzić takie ograniczenie sprzedawania, serwowania sosów w plastikowych opakowaniach, saszetkach. Od teraz właśnie mają być one stopniowo wycofywane. A nie wiem jak wy... Nie wiem, ja nie znoszę tylko tych saszetek takich plastikowych, tam z tych z ketchupem na przykład. No to, tak czasami się to po prostu nie otwiera, to się wszystko leje w ogóle i... A, szkoda gadać.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu Dworsko-Pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie.

0: serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Reklama.
4: A na zegarach godzina 14, czas na wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Bonton.
5: Zarzutami sprawcy napaści na nastolatka w Bytowie. Trudny sezon dla plantatorów ogórków to przestanie import z zagranicy. To koniec pewnej epoki. Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City. Marcin Krzemiński. Sprawcy skandalicznej napaści na 12-latka w centrum Bytowa w Pomorskiem są już w rękach policji. Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, na którym najpierw mężczyzna kopie rower chłopca, potem goni go, a następnie nim szarpie. Wtedy dołącza do niego kobieta, która bije, opluwa i wyzywa nastolatka. Prokurator wczoraj wydał postanowienie o zatrzymaniu napastników. 30-latek szybko został ujęty przez policję.
6: Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7, przy czym prokurator uznał, że czyn ten miał charakter chuligański.
5: Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. To oznacza, że sprawcom może grozić nawet do 3 lat więzienia. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tam w niektórych gospodarstwach trzeba było wyrzucić nawet tony warzyw. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali producenci, mówi Anna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
7: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
5: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zatrzymał statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
8: Kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia, będzie to transport samochodowy.
5: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
8: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
5: Okres wylegania choroby to 42 dni. Od 10 nie odnotowano nowych zachorowań. Już jest. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Giuseppe Guardiola kończy 10-letnią trenerską przygodę z Manchesterem City. Odejdzie z klubu po tym sezonie. Nie podaje konkretnych powodów. W opublikowanym przesłaniu napisał: nie ma jednego powodu, no ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Katalończyk wygrał z The Citizens 20 trofeów, m.in. 6-krotnie Mistrzostwo Anglii, 3-krotnie Puchar Anglii, a w 2023 zwyciężył w Lidze Mistrzów. Pep nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City. Będzie kontynuował współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador.
9: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Na termometrach 21 stopni nad nami, umiarkowane zachmurzenie, raczej w tym momencie w mniejszości, ciśnienie na poziomie 1027 hektopaskali, no i też dobra jakość powietrza, reszta popołudnia zapowiada się podobnie.
9: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji

0: Gość radia Bon Ton.
1: Witam serdecznie wszystkich Państwa. Z tej strony Adam Chmiel, koordynator już niechełmskiego oddziału Legionu HDK Nadburzańskiego.
2: I o tym między innymi i o organizowanych przez Państwa inicjatywach będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Jan Zieliński, Radio Bon Ton z tej strony. Panie Adamie, zaczniemy sobie może właśnie od początku. Był Legion i go teraz nie ma. W sensie dokonała się fuzja. Jak to się w ogóle stało i jak to teraz wygląda?
1: Generalnie Legion zawsze był, tylko w 23 roku powołaliśmy oddział cywilny. Na dzień dzisiejszy na mocy wspólnych ustaleń oraz porozumienia organizacyjnego doszło do nawiązania współpracy między cywilnym oddziałem Legionu HDK, Chełmski Legion, który funkcjonował do tej pory, jeszcze do tamtego piątku, a 19 Nadburzańską Brygadą Obrony Terytorialnej. W wyniku tej współpracy oraz integracji środowisk prospołecznych i mundurowych przede wszystkim powstał nowy oddział funkcjonujący pod nazwą Nadburzański Oddział Legionu Honorowych Dawców Krwi. Utworzony oddział stanowi, i tutaj trzeba to podkreślić, połączenie środowiska wojskowego oraz cywilnego, którego głównym celem jest wspólna realizacja działań związanych z promocją honorowego krwiodawstwa.
2: Czyli rozumiem, że to była taka główna motywacja tego, żeby połączyć te dwa środowiska i żeby jakoś zwiększyć skuteczność.
1: Tak, i tutaj najważniejszą zmianą jest to, że nie jesteśmy już oddziałem cywilnym, tylko oddziałem mundurowym, ponieważ Legion, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion ma kilka rodzajów oddziałów. Tak jak już mówiłem, my byliśmy oddziałem cywilnym, a z racji tego, że doszło do tej fuzji, do tej fajnej współpracy, staliśmy się oddziałem mundurowym, który zrzesza wszystkie

0: formacje, wszystkie służby mundurowe, a także dalej pozostaje oddziałem cywilnym zrzeszającym w dalszym ciągu cywilnych krwiodawców.
1: Więc tak, już mniej więcej wiemy, jak to teraz wygląda, więc może sobie pomówmy troszkę o Państwa inicjatywach. Zacznijmy sobie może od rzeczy, która została jeszcze powołana przed tą fuzją, jeszcze przed tym połączeniem, czyli o Państwa odznaczeniu dla krwiodawców. I skąd pomysł i jakie można to odznaczenie otrzymać?
0: Szanowni Państwo, tak, pomysł na to odznaczenie był w realizacji już od kilku ładnych miesięcy. Ale chciałbym tutaj też nadmienić, że honorowe krwiodawstwo to jedna z najczystszych form pomocy drugiemu człowiekowi. To dobrowolne i bezinteresowne oddawanie krwi, daru, którego nie da się niestety wyprodukować, a który każdego dnia ratuje zdrowie i życie wielu osób. Każda oddana kropla krwi to realna pomoc dla chorych, ofiar wypadków czy pacjentów wymagających transfuzji. I tutaj w poczuciu najwyższego uznania dla tych postaw powstał krzyż Zasługi dla krwiodawstwa. Odznaczenie to ustanowione przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion jest wyrazem wdzięczności wobec osób i instytucji, które wspierają rozwój idei honorowego krwiodawstwa przez oddawanie krwi przede wszystkim, ale także działalność organizacyjną, promocję czy też pomoc materialną.
1: Zastanawiam się, jak przez te lata, jak z tej perspektywy czasu wygląda to zainteresowanie. Czy to zainteresowanie rośnie, czy może tak się wypłaszczyło?
0: Zdecydowanie rośnie. Widzimy to nawet dzięki wprowadzeniu promocji właśnie tych naszych odznaczeń. Krwiodawstwo rośnie w siłę. Promocja jest bardzo, bardzo ważna i zauważalne jest to, że tych krwiodawców jest coraz więcej. Na te nasze akcje, nawet w terenowym oddziale i na akcjach, gdzie przyjeżdża do nas krwiobus, tych krwiodawców jest z każdym dniem, z każdą akcją jest coraz więcej. Także to zainteresowanie wydaje nam się też, że właśnie przez to, że wprowadzamy krzyż zasługi, też to zainteresowanie rośnie.
1: To jeszcze chciałem się zapytać właśnie o te akcje terenowe. Czy jakaś w najbliższym czasie się szykuje?
0: Oczywiście. Przyjęliśmy taką zasadę, że nadburzański oddział Legionu Honorowych Dawców Krwi będzie organizował przynajmniej jedną lub dwie akcje w każdym miesiącu. Czy będzie to ambulans, czy będzie to akcja organizowana w terenowym oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Takie zbiórki będą i teraz najbliższa odbędzie się już w przyszły poniedziałek, 25 maja w terenowym oddziale, gdzie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i wszystkie służby mundurowe, do których wysłaliśmy pismo z zaproszeniem i kolejna akcja jest 8 czerwca pod Kastoramą, gdzie przyjedzie do nas krwiobus i także na tej akcji będzie można wziąć udział, można przyjść, można oddać krew. Chciałbym jeszcze dodać, że ze względu na umiejętności i pozyskane urządzenia jako jedyni chyba w całym kraju, nasze stowarzyszenie, w szczególności nasz nadburzański oddział Legionu Honorowych Dawców Krwi, wprowadza od tej zbiórki, od tej akcji w dniu 25 maja unikatowe upominki dla naszych krwiodawców. Będą to w całości drukowane na drukarce 3D. Należy tutaj przede wszystkim zaznaczyć, bo wielu krwiodawców jeszcze boi się do nas podejść. Te upominki, drodzy Państwo, otrzymujecie całkowicie za darmo. Za nie nikt nie płaci. To jest nasza wdzięczność dla Was jako bohaterów. Także podejdźcie do naszego stoiska, bo my w taki właśnie sposób chcielibyśmy Wam podziękować. W każdym dniu, kiedy organizowana jest akcja, jest także słodki poczęstunek. Także pamiętajcie, drodzy krwiodawcy, żeby też do tej donacji się odpowiednio przygotować.
1: Czyli co, czekolady wróciły?
0: Czekolady nie wróciły.

0: jest tutaj znacząca zmiana w tym pakiecie, ponieważ czekolad już nie ma, ale my jako nadburzański oddział staramy się o każdego krwiodawcę zadbać, czyli jest ten słodki poczęstunek, czy jest to jakiś bajgl, czy jest to jakiś pączek, czy jest to jakiś baton. On jest ogólnie dostępny dla każdego krwiodawcy, który przyjdzie na tą akcję, ponieważ to są kalorie, ponieważ ten słodki poczęstunek też jest ważny.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem dzisiaj był
0: Adam Chmiel, koordynator nadburzańskiego oddziału Legionu Honorowych Dawców Krwi.
1: Janek Zieliński, to ja prowadziłem tę rozmowę. Kłaniam się i do usłyszenia następnym razem w Radiu Bonton.
2: Gość Radia Bonton. Reklama.
3: Uwaga, ósmoklasiści. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach. Bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borgiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Czujecie to? Lato. Calvin Harris i Summer w Radiu Bonton. 22 minuty po godzinie 14 oczywiście. Przed nami jeszcze, już za chwilę dosłownie, Pet Shop Boys, Always on My Mind. Później jeszcze chociażby Tame Impala w duecie z Jenny i ich ostatni przebój Dracula. Później zagości także Cleo czy też Bruno Mars. Tymczasem Agros. Jest taka wieś na Cyprze. Taką nazwę nosi też chełmski klub lekkoatletyczny. Mówię o tym, bo w sporycie Radia Bonton usłyszycie za niedługo o sukcesach zawodników tego klubu. Zapraszam oczywiście w imieniu Marcina Petruka, który o 14.30 wpadnie do nas w rytmie dnia.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczny na 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bsleśniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Recepta na udany dzień?
10: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
9: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
11: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
12: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
11: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
13: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Kolejny sukces reprezentantów MKS-u Agro z Chełm. Z medalami i awansami wrócili z Zamościa, gdzie rozegrały się wojewódzkie eliminacje lekkoatletycznych nadziei olimpijskich. O szczegółach trener Marek Mazurek.
14: 2 złote medale, 3 srebrne. Bezpośrednie kwalifikacje do finału ogólnopolskiego uzyskała Lewczuk Marta 300 metrów plus skok w dal i Boguszewski Bartłomiej 300 metrów plus skok wzwyż. Pozostali medaliści to Wójtowicz Wiktor, srebrny medal 300 metrów plus skok wzwyż, Kowalczyk Nela 60 metrów plus skok w dal, Romańska Kamila 300 metrów plus rzut piłeczką, obie srebrny medal.
13: W sumie w Zamościu

0: gościu MKS Agroscheum reprezentowało 19 osób, w tym także młodzi sportowcy ze szkół w Rajowcu oraz w Świerszach. LKS Breaking Dot Sport zaprasza do udziału w ogólnopolskich zmaganiach tanecznych pod nazwą Dobrze Ogarnięty Turniej Stylów. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie, a uczestnicy będą rywalizowali w kilku kategoriach, mówi prezes LKS-u Robert Jamiński.
1: Bitwy All Styles i są podzielone na debiuty, czyli na tancerzy, którzy nie mają jeszcze jakichś tam osiągnięć, nic jeszcze nie wygrali lub dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem, oraz All Styles Pro, czyli już dla tancerzy, którzy mają jakieś osiągnięcia i ta kategoria też jest podzielona na 3 kategorie wiekowe. Mamy też osobną kategorię breaking, ponieważ no, Milejów z breakingu słynie. Tam też są 3 kategorie wiekowe i jest jeszcze dodatkowa kategoria e-girls, czyli taka kategoria open, czyli wszystkie kategorie wiekowe połączone, ale tylko dla dziewczyn, które tańczą breaka. To, co jeszcze mogę dodać, to to, że będziemy mieli wsparcie na przykład rapera Wiśni Bakayoko.
0: Zapisy do turnieju są przyjmowane przez stronę internetową Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie. Trwają zapisy do 10. edycji nadburzańskiego biegu pod prąd, który rozegrał się 8 sierpnia na terenie gminy Dorohusk. Tym razem organizatorzy przygotowali dla uczestników 4 formuły. 2 ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, bieg dla dzieci, a także 10-kilometrowy cross bez przeszkód. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób, a zgłoszenia są przyjmowane przez stronę nadburzańskibieg.pl. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: może.
1: A przed nami radionawigacja Radia Bonton, w której o mało przyjemnej kwestii, jaką są mandaty, a tutaj są mało przyjemne, bo Marcin Petruk powie o fałszywych mandatach, czyli kiedy nic nie naschlebaliście, ale oszuści próbują od was wyciągnąć kasę. A wiecie, we że AI teraz takie praktyki są jeszcze łatwiejsze. Jakiś czas temu przekonała się o tym pewna pizzeria, która przez jedną z jedzeniowych aplikacji dostała zgłoszenie, że na pepperoni nie ma salami. Jak się okazało, ktoś użył AI, bo na dole pudełko pizzy było tak zagięte, a na dole było idealnie, na górze było idealnie kwadratowe. I sprawa finalnie trafiła do organów ścigania, także oszust ani nie dostał, ani nie zjadł pizzy. Ciastka też nie. A już teraz obiecany Dracula, Tame Impala.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Policja ostrzega przed kolejnymi oszustami, którzy podszywają się pod pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i zostawiają za wycieraczkami samochodów fałszywe mandaty, chociażby za nieprawidłowe parkowanie. Kwitki te z podrobionym logiem kas zawierają wezwanie do zapłaty, czego można rzekomo dokonać przez umieszczony na nich kod QR. Pod żadnym pozorem tego nie róbcie, bo to najszybsza droga do utraty pieniędzy i danych. Niestety nie każdy zachowuje ostrożność i mundurowi z naszego województwa otrzymują zgłoszenia od kierowców o dalszym wpadaniu w taką pułapkę.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio. 104 i 9.

0: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl.
2: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół, winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Targi książki to nie jedyna rzecz, jaka będzie się dziać w Chełmie w ten weekend. W niedzielę odbędzie się rodzinny piknik przy Chełmskim Parku Wodnym. Między 14 a 18 czeka na odwiedzających cały pakiet atrakcji, o czym dowiecie się na radiobonton.pl, a więcej lokalnych informacji usłyszycie całkiem niedługo, bo po 15.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
2: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje muzykalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni Media.

0: Kulturalni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Mamy 15:00, czas na wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Bonton.
2: Powiadomienia ubezpieczeniowe, niczym alerty kredytowe, o tym za chwilę. Potem, jakie czeka nas lato, mamy prognozy. I o naborze na staż w Parlamencie Europejskim. Marcin Krzemiński. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadził powiadomienia SMS i e-mail o nowych polisach OC i szkodach przypisanych do danych obywatela. To system działający podobnie jak alerty kredytowe, które mają ostrzegać przed możliwym wykorzystaniem skradzionych danych. O szczegółach Szymon Kępka.
3: Nowa usługa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego działa jak system alertów bezpieczeństwa. Jeśli na czyjeś dane zostanie zawarta polisa OC albo zgłoszona szkoda, właściciel danych natychmiast dostaje powiadomienie SMS albo mail. To reakcja na rosnący problem kradzieży tożsamości, gdzie przestępcy potrafią zakładać wiele polis na cudze dane, mówi rzecznik UFG Damian Ziomber.
4: Możemy oczywiście sprawdzić, czy rzeczywiście jest to szkoda, którą my wyrządziliśmy, czy która została do nas przypisana i czy rzeczywiście jest to polisa OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którą my kupiliśmy lub dla nas kupiono.
3: Mechanizm przypomina rozwiązanie znane z BIK-u. Tam użytkownik dostaje informację, gdy ktoś próbuje wziąć kredyt na jego dane. W tym przypadku chodziło o ubezpieczenia komunikacyjne. Dzięki temu osoba może szybko sprawdzić sytuację i w razie nieprawidłowości zgłosić sprawę do odpowiednich służb, ale też do ubezpieczyciela.
2: Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Z prognoz IMGW wynika, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach. Będą upalne dni i tropikalne noce, mówi klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska.
5: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. Zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, są bardzo, bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
2: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy. Ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne i wszystko może się jeszcze wydarzyć. Wyrok za narkotyki sprzedawane przez internet i dostarczane do automatów paczkomatowych. Na kary po 7,8 lat więzienia skazał prawomocnie Sąd Okręgowy w Lublinie troje oskarżonych, którzy w ciągu zaledwie 2 miesięcy zarobili na procederze blisko 500 000 zł. Między kwietniem a czerwcem 2022 roku oskarżeni nadali blisko 160 przesyłek przez automaty w Lublinie i okolicy. Było to w sumie 40 kg różnych narkotyków, m.in. kokaina, marihuana czy LSD. Pozostajemy w Lublinie, który dołącza do grona miast z nocną prohibicją. I to już od dzisiaj. Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. Na koniec jeszcze informacja dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: LS Technics i Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie podpisały umowę dotyczącą praktyk dla studentów mechaniki lotniczej. Odbędą szkolenia w Katowicach. Zdobywając doświadczenie w obsłudze statków powietrznych, współpraca ma wzmocnić praktyczne przygotowanie przyszłych specjalistów branży lotniczej. Krasnostawska policja poszukuje 43-letniego Piotra Pastuszaka, który zaginął minionej nocy. Mężczyzna wyszedł z domu między 22 a 6 rano i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jego odnalezieniu i proszą o kontakt pod numerem 112. Coraz więcej emerytów łączy pobieranie świadczenia z pracą zawodową. Według danych ZUS, które przedstawimy w szczegółach w lokalnych wiadomościach o 15:30, to już blisko 880 tysięcy osób w całym kraju. Ten trend szczególnie rośnie w województwie lubelskim.
8: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
2: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
3: Jeżeli słucha mnie jakiś got lub gotka, to wszystkiego najlepszego, bo dziś jest właśnie wasz dzień. Także mam nadzieję, że jesteście gotowi na weekend, który się zbliża. Zawsze gotowy Janek Zieliński z tej strony. To jest Radio Bonton w rytmie dnia. Do 17 jesteśmy z wami, a w tej godzinie usłyszycie najnowsze wydanie wiadomości lokalnych i też będzie radionawigacja. No i oczywiście dużo dobrej muzy. Trochę wam posłodzimy. Sugar, Robin Schulz, już teraz.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

czasach międzywojnia to cukier krzepił, współcześnie mają to być polskie ziemniaki. Z kampanią promującą kartofle ruszyło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby zachęcić Polaków do konsumpcji tych warzyw, co pomoże też rolnikom. Ale też z drugiej strony z ziemniaków naprawdę można zdobić wiele, wiele fajnych potraw. Także, no co, smacznego wam życzę, a do ziemniaczków polecamy serwis Radia Ponton, który już o 15.30. No Mercy, Where Do You Go za nami, a już teraz inny klasyk, TLC, No Scrubs.

0: Reklama. Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
0: Reklama.
5: Eliza Kudelska, Nowosad. Witam ponownie i zapraszam na lokalne wiadomości radia Bonton. Współpraca świata nauki i branży lotniczej w Chełmie nabiera realnego wymiaru. Wczoraj spółka LS Technics podpisała umowę z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie. Dotyczy organizacji praktyk zawodowych dla studentów mechaniki lotniczej. Jak podkreślają obie strony, współpraca została zainicjowana przez chełmską uczelnię, która zwróciła się do firmy z propozycją umożliwienia studentom zdobywania praktycznego doświadczenia w środowisku obsługi technicznej statków powietrznych. Na mocy tego porozumienia 10 studentów uczelni zostanie skierowanych na praktyki w kategorii B1.1, czyli mechanika.

0: lotniczego. Młodzi adepci zawodu będą pracować w głównej siedzibie firmy w Katowicach, uczestnicząc w obsłudze liniowej, bazowej i warsztatowej. Rozważane jest również rozszerzenie programu o specjalistyczne szkolenia. Studenci będą pracować pod opieką wyznaczonych mechaników i instruktorów, a ich działania będą na bieżąco dokumentowane w dziennikach praktyk. Ma to nie tylko potwierdzać zdobyte umiejętności, ale też w przyszłości ułatwić uzyskanie licencji mechanika lotniczego przez skrócenie wymaganego okresu praktyk. Przedstawiciele firmy podkreślają, że porozumienie to inwestycja w przyszłe kadry branży lotniczej. Jak mówi Magdalena Zenderowska, menedżer szkolenia technicznego w LS Technics, to szansa na realne przygotowanie studentów do pracy w hangarach i środowisku operacyjnym. Z kolei rektor Akademii zaznacza, że współpraca z partnerami przemysłowymi to jeden z filarów rozwoju uczelni, to i sposób na łączenie edukacji akademickiej z praktyką zawodową. Umowa obowiązuje do 30 września z możliwością jej przedłużenia, a LS Technics to jedna z największych firm z obszaru techniki lotniczej w Polsce. Krasnostawska policja poszukuje zaginionego Piotra Pastuszaka. 43-letni mieszkaniec miasta zniknął minionej nocy. Wyszedł z domu między godziną 22 a 6 rano. Do tego momentu nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Zaginiony ma 165 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma krótkie, jasne włosy, szare oczy. Jego znakiem szczególnym są liczne tatuaże. Wzory widnieją m.in. na twarzy, uchu i szyi. W chwili zaginięcia mężczyzna miał na sobie szarą bluzę z kapturem. Ubrany był również w szare spodnie dresowe. Funkcjonariusze proszą o pomoc w odnalezieniu poszukiwanego. Każdy świadek powinien natychmiast skontaktować się z krasnostawską komendą. Informacje można przekazać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 na stronie supertydzień.pl, jak również krasnostawskiej policji. Zostało opublikowane zdjęcie zaginionego.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Coraz więcej Polaków nie kończy swojej zawodowej aktywności wraz z przejściem na emeryturę. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pod koniec ubiegłego roku już blisko 880 tysięcy emerytów łączyło pobieranie świadczenia z pracą. To aż o połowę więcej niż jeszcze 10 lat temu. Chociaż w skali kraju tempo wzrostu zaczyna wyhamowywać, to w województwie lubelskim trend nadal jest wyraźnie rosnący.
2: Być może dlatego, że w naszym regionie odsetek aktywnych zawodowo emerytów był i jest jednak nieco niższy niż w skali całego kraju. W Polsce niemal 14% pracuje dodatkowo, pobierając świadczenie, w województwie lubelskim około 11%. Na koniec ubiegłego roku liczba emerytów, którzy są aktywni zawodowo w województwie lubelskim, przekroczyła już 35 tysięcy osób. Część emerytów pracuje po przyznaniu świadczenia, a jest też taka grupa seniorów, którzy decydują się na dalszą pracę i opóźnienie przejścia na emeryturę. Skutkuje to tym, że ich emerytura jest później zdecydowanie wyższa. Roczny zysk na takim późniejszym przejściu na emeryturę to jest średnio około 10%.
0: Wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Najwięcej emerytów jest zatrudnionych w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Na drugim miejscu jest handel i naprawa pojazdów, a co dziesiąty pracuje w przetwórstwie przemysłowym i również co dziesiąty w edukacji.
1: Bon Ton Radio. W rytmie.

W Radiu Bonton chciałem wam opowiedzieć o sytuacji na rynku zbrojeniowym. Jak się okazuje, otwarty na wejście w ten sektor jest prezes Mercedesa. Czasy są niepewne, a to oznacza też potencjalny zysk dla innych i okazję do zabłyśnięcia, niczym gwiazda. Tymczasem jednak wróćmy na regularne drogi, bo za moment radionawigacja.

0: na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Piątkowe popołudnie, czyli czas dojazdów do domów, ale dla części również do sklepów. Tak więc większego ruchu samochodów standardowo spodziewajcie się na Lubelskiej, Lwowskiej, Wojsłowickiej, Alei Armii Krajowej i Rampie Brzeskiej. Jeżeli wybieracie się poza Chełm w stronę Lublina, to przypominamy, że na wysokości Stołpia nie ma już wahadła. Za to na DK12 między Chełmem a Dorohuskiem spodziewajcie się kolejki i większego ruchu pojazdów ciężarowych.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Bonton

0: reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do

0: Orzewo Płotów. O tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
1: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Przenosimy się na ulicę Graniczną w Chełmie. W przyszłym tygodniu uczniowie będą mogli odwiedzić halę, na której odbędą się targi edukacyjne zatytułowane Zawodowe Horyzonty – Otwórz drzwi do przyszłości. Na radiobonton.pl zobaczycie szczegóły wydarzenia, także sprawdzajcie i bądźcie na bieżąco. My tymczasem zbliżamy się powoli do godziny 16 w rytmie dnia. Oczywiście czekają nas wiadomości z kraju i ze świata. Tam będzie między innymi o kwestii pożaru lasu. Tym razem na poligonie wojskowym w Toruniu, także przenosimy się dosyć, dalej po prostu. Z kolei też będzie głośna sprawa z podwarszawskich Ząbek odnośnie śmierci dziecka w żłobku oraz o tańszym paliwie i o palmach na rynku w Katowicach. To tak z drugiej strony spektrum w tym przypadku. Tak więc, jeszcze chwila nam została do 16, ale mam dla was jeszcze jeden singiel. Maneskin, Supermodel, już teraz.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Reklama.
6: Mamy 16 w Radiu Bonton. Czas na wiadomości. Zapraszam.
7: Ogromny pożar lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. Z zarzutami opiekunki ze żłobka, na terenie którego utonęło dziecko. Za chwilę też o tańszym paliwie i palmy na rynku w Katowicach. Marcin Krzemiński. Duży pożar trafi lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. W trwającej od około 3 godzin akcji gaśniczej bierze udział 20 jednostek straży pożarnej, w tym sporo wezwanych z okolicznych powiatów. Kłęby dymu widać z daleka, a sama operacja, jak mówią strażacy, jest dość trudna z racji bardzo rozległego terenu, na którym znajduje się wojskowa jednostka.
8: Z informacji tutaj o lasach państwowych, które nas tutaj wspomagają z powietrza dromaderami, helikopterem, pali się około 3 hektarów lasu, przy tym, że jest taki teren trudno też dla nas dostępny.
7: Mówi Aleksandra Starowicz ze Straży Pożarnej w Toruniu. W akcji uczestniczą śmigłowiec, cysterny, drony i kłady. Sytuacja nie została jeszcze opanowana. Z prokuratorskimi zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka opiekunki z prywatności

0: dziecięcego żłobka w Ząbkach pod Warszawą. Ciało dziecka znaleziono w środę. Tego samego dnia wieczorem zatrzymano dwie kobiety. Jedna z nich przyznała się do zarzutów, ale jej wyjaśnienia, jak mówią śledczy, były dość mętne. Druga odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Kobiety mają zakaz kontaktu ze sobą i świadkami oraz dozór policji. Dodam, że sekcja zwłok wykazała, że dziecko utonęło. Nie wykazała żadnych obrażeń mechanicznych. Burmistrz Zakopanego mówi nie dla transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Łukasz Filipowicz zapowiedział, że zakopiański urząd będzie odmawiał, bo jego zdaniem nowe przepisy, tu cytat, nie zmieniają konstytucji. To z pewnością cieszy kierowców. W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie, kilkugroszowe obniżki wszystkich rodzajów paliw. Będzie to możliwe dzięki spadkom cen hurtowych na koniec tego tygodnia. Hurtowe ceny obniżył wczoraj i dziś Orlen. Niemniej sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest niestabilna. Impasy w negocjacjach USA-Iran trwa, mówi Urszula Cieślak z Refleksu.
1: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tych tankowców i żeglugi przez cieśniny Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami na rynki światowe.
0: Zdaniem analityków w przyszłym tygodniu benzyna 95 może średnio kosztować 6 zł 36 groszy, olej napędowy 6,80, a autogaz 3,63. Po zimowej przerwie palmy ponownie goszczą na rynku w Katowicach. Każda z nich mierzy już około 10 metrów wysokości i znajdują się w osobnych donicach.
2: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
3: It's really cool. We really like this city.
4: No, już się zrobi się cieplej to od razu.
5: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
0: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwicy w 1924 roku. Wyrosły z ich nasion w 1956.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Jeżeli chodzi o jakość powietrza, to jest dobra. Ciśnienie 1027. Temperatura 21. Na niebie już niemal bezchmurno. I tak już raczej pozostanie. Temperatura nam będzie powoli już spadać po 17. A jeżeli chodzi o poranek, no tam będzie około, tam z tego co pamiętam, około 7-8 stopni. No i zimno będzie dosyć rano, jak na tą porę roku.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
9: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
7: Niby to bliżej kultury jest przed nami w Radiu Bonton, ale nie tylko o kulturze będzie, bo przeniesiemy się do Gorzkowa, gdzie odbędzie się bieg, po którym będzie można ładować się w moszpit na rokowym koncercie. Na tą mocno aktywną odsłonę programu Moniki Łupkowskiej zapraszam Was w rytmie dnia. Janek Zieliński z tej strony i jeszcze do 17 jestem z Wami na 104,9 FM, bliżej niż dalej do końca dzisiejszego popołudnia piątkowego. A na dobry początek Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszewska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Kolejne spotkanie z filmem w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Rewers odbędzie się 28 maja w Centrum Kultury Filmowej Zorza.
3: DKF Rewers zaprasza na wyjątkowe spotkanie z filmem dokumentalnym. Tym razem zobaczymy Dziecko z pyłu w reżyserii Weroniki Mliczewskiej. Poruszającą, wielokrotnie nagradzaną opowieść o pamięci, rodzinie, wojnie i poszukiwaniu własnej tożsamości. Bohater filmu przez całe życie nosi w sobie pytanie o ojca, pochodzenie i miejsce, do którego tak naprawdę należy. Jego osobista historia staje się przejmującą opowieścią o skutkach wojny, które nie kończą się wraz z jej ostatnim dniem. Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserką Weroniką Mliczewską, ale to nie wszystko. Mamy informacje z ostatniej chwili. Otóż do Chełma przyjedzie również operator zdjęć Mikaele Mlipiński. Serdecznie zapraszamy na projekcję i rozmowę z twórcami.
2: Mówi Piotr Stelmaszczuk z klubu. Początek o godzinie 18.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: będzie. Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Gorzków coraz częściej przyciąga uwagę organizowanymi wydarzeniami. W najbliższych miesiącach ma propozycje dla miłośników sportu oraz dla fanów mocniejszych brzmień.
3: Witam serdecznie, nazywam się Anna Kot, jestem referentem do spraw promocji i kultury w gminie Gorzków i mam przyjemność zaprosić Państwa na bieg Jana III Sobieskiego. W imieniu pana wójta serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na nasze wyjątkowe sportowe wydarzenie, które połączy aktywność fizyczną, piękne krajobrazy i lokalną gościnność. Na uczestników czekać będzie 10-kilometrowa trasa prowadząca przez malownicze tereny gminy Gorzków, wśród pól, lasów i przepięknych widoków, które z pewnością zachwycą każdego miłośnika biegania i natury. Bieg będzie doskonałą okazją, by sprawdzić swoje możliwości, poczuć sportowe emocje i spędzić aktywnie czas w wyjątkowej atmosferze naszej gminy. Organizatorem wydarzenia jest gmina Gorzków, a ogromnego wsparcia udzielają nam także koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Gorzków, które zadbają o to, aby nikt z Gorzkowa nie wyjechał z pustym brzuchem. Na uczestników i gości będą czekały również regionalne przysmaki, domowe wypieki i pyszne lokalne potrawy. Podobnie również jak w roku ubiegłym, pamiątkowe gliniane medale stworzone zostaną przez dzieci ze szkoły podstawowej imienia Jana III Sobieskiego w Gorzkowie pod okiem pani Martyny Gielety, rękodzielniczki z naszej gminy, która w swoim glinianym spichlerzu tworzy prawdziwe cudeńka. Nasz bieg to jednak nie tylko sport. To również wspólne święto mieszkańców, rodzin i wszystkich sympatyków aktywnego stylu życia. Więc nie czekajcie Państwo, zapiszcie się już dziś i dołączcie do naszego wyjątkowego wydarzenia w Gorzkowie. Szczegóły oraz zapisy dostępne są na naszym fanpage'u Biegu Jana III Sobieskiego w Gorzkowie, a zaznaczam, że dostały już nam ostatnie wolne miejsca. Więc do zobaczenia 7 czerwca na starcie Biegu Jana III Sobieskiego w Gorzkowie. Już 11 lipca zapraszamy Państwa do Gorzkowa na wyjątkowe muzyczne wydarzenie, festiwal Mocne Brzmienia w Kraszczadach. Przed nami wieczór pełen rockowej energii, mocnych gitarowych riffów i koncertów na żywo. Na scenie wystąpią nasz lokalny zespół, którego tak naprawdę żaden gatunek muzyki nie przestraszy, Zgrani Chłopcy, Oaks of Uppsala, młody duchem zespół ze Świdnika z bardzo imponującym doświadczeniem. Będzie zespół Madstone. Grali u nas na pierwszej edycji naszych mocnych brzmień, a w tym roku zaprezentują swoją nową płytę. Będzie zespół Coaches z liderem Pawłem Małaszyńskim, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać, a gwiazdą naszego koncertu będzie zespół Corruption, nominowany w tym roku do Nagrody Fryderyki w kategorii Album Roku Medal. Koncert będzie doskonałą okazją, aby wspólnie poczuć atmosferę prawdziwego rockowego grania i spędzić letni wieczór przy świetnej muzyce. Wstęp na koncert jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszam mieszkańców całego regionu i wszystkich fanów mocnych brzmień i do zobaczenia pod sceną.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
4: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
5: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
4: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
6: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania

0: Wygraj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

kawałek idealny do tańca za nami. Shut up and dance w rytmie dnia, a my zostajemy w temacie tańca, bo za chwilę spod Radia Bonton Marcin Petruk ma dla was przypomnienie o zapisach na dobrze ogarnięty turniej stylów. Będzie tam breaking, będzie też, będą też inne formy tańca oczywiście. Dość sportowa godzina w ogóle w Radiu Bonton właśnie, bo o sportowych akcentach było w bliżej kultury. Będzie też w Witaminie FM o tym, jak mimo sędziwego wieku dalej utrzymywać dobrą formę fizyczną. Także oczywiście zostańcie z nami i nie ściszajcie drzników.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
0: Reklama.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Ponton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro o 17:00 przedostatnie spotkanie rundy wiosennej czeka piłkarzy Chełmianki. Nasi trzecioligowcy podejmą na własnej murawie drużynę Naprzód Jędrzejów, ale nieco wcześniej rozegra się inne spotkanie ważne w kontekście meczów barażowych, mówi trener Ireneusz Pietrzykowski.
11: O 12:00 gra Krzos z Krakowią i będziemy wiedzieć, jak wygląda sytuacja. Tak czy tak, ten mecz jest u siebie i przed własną publicznością, więc to jest na pewno, to jest taki moment, żeby ostatni mecz w sezonie przed własną publicznością, chyba że będą baraże, więc zależy na tym, żeby wygrać i tak godnie zaprezentować się na koniec tego grania u siebie. A po cichu tak naprawdę jeszcze liczymy na baraże.
10: Trzecioligowej stawce nadal przewodzi Awia Świdnik, która z kolei rozegra domowe spotkanie z Wisłoką Dębica. Z kolei 23. kolejkę rozegrają rezerwy Chełmianki walczące o punkty w klasie okręgowej. Zespół prowadzony przez Andrzeja Krawca podejmie u siebie brata Sienica Nadolna i liczy na przełamanie po poprzedniej przegranej z wiceliderującą Astrą Leśniowice.
12: Od 60. minuty graliśmy w osłabieniu. Po drugiej żółtej w konsekwencji czerwonej kartce dla naszego zawodnika praktycznie nie było widać różnicy, że Astra gra z przewagą jednego zawodnika. Mój zespół natomiast zaznaczał naprawdę pokazał charakter i chęć zmiany rezultatu. No niestety nie udało się, natomiast mamy świadomość, z jakim zespołem graliśmy, z zespołem dość

0: doświadczonym zespołem, który ma przede wszystkim inne cele. My natomiast nauka, praca i wszystko przed nami.
1: Astra Leśniowice zmierzy się z kolei z Kłosem gmina Chełm, natomiast Unia Rajowiec podejmie u siebie liderującą chełmskiej okręgówce Ekoróżankę. Skład prowadzony przez Romana Rossę, świadomo mocnego rywala, ma nadzieję na odrobienie strat po wcześniejszej porażce z Ruchem Izbica.
2: Bardzo dobra pierwsza połowa, później troszeczkę złe rozegranie przy prowadzeniu akcji. Też nadziewamy się na końce, jest 2-0 i to jest tam coraz trudniej wrócić losy meczu. No niestety borykamy się z problemami kadrowymi. Krótka ławka, poza tym kilku chłopaków gra z urazami, więc to też ogranicza nasze możliwości, ale chwała im za to, że podejmują walkę. Walczymy dalej, także następny mecz spróbujemy sprawić niespodziankę.
1: Na końcu okręgowej tabeli znajduje się Vitrum Wola Okruska, które w weekend czeka wyjazdowe spotkanie z Frasati Wojsłowice. 27. kolejkę rozegrają natomiast w ten weekend nasze dwa czwartoligowe składy, które zmierzą się za sobą. O 15.30 w Hannie miejscowy Buk podejmie start Krasnystaw. Drugi z tych zespołów znajduje się o jedną lokatą wyżej w tabeli i ma nad rywalami 7 punktów przewagi. Obecnie czwartoligowej grupie lubelskiej lideruje Hetman Zamość, który jutro podejmie u siebie MKS Ryki. Kolejny sukces reprezentantów MKS-u Agros Chełm. Z medalami i awansami wrócili z Zamościa, gdzie rozegrały się wojewódzkie eliminacje lekkoatletycznych nadziei olimpijskich. O szczegółach trener Marek Mazurek.
3: 2 złote medale, 3 srebrne. Bezpośrednie kwalifikacje do finału ogólnopolskiego uzyskała Lewczuk Marta 300 metrów plus skok w dal i Boguszewski Bartłomiej 300 metrów plus skok wzwyż. Pozostali medaliści to Wójtowicz Wiktor, srebrny medal, 300 metrów plus skok wzwyż, Kowalczyk Nela, 60 metrów plus skok w dal, Romańska Kamila, 300 metrów plus rzut piłeczką, obie srebrny medal.
1: W sumie w Zamościu MKS Agros Chełm reprezentowało 19 osób, w tym także młodzi sportowcy ze szkół w Rajowcu oraz w Świerżach. LKS Breaking Dot Sport zaprasza do udziału w ogólnopolskich zmaganiach tanecznych pod nazwą Dobrze Ogarnięty Turniej Stylów. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie, a uczestnicy będą rywalizowali w kilku kategoriach, mówi prezes LKS-u Robert Jamiński.
4: Bitwy All Styles i są podzielone na debiuty, czyli na tancerzy, którzy nie mają jeszcze jakichś tam osiągnięć, nic jeszcze nie wygrali lub dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem, oraz All Styles Pro, czyli już dla tancerzy, którzy mają jakieś osiągnięcia i ta kategoria też jest podzielona na 3 kategorie wiekowe. Mamy też osobną kategorię breaking, ponieważ no, Milejów z breakingu słynie. Tam też są 3 kategorie wiekowe i jest jeszcze dodatkowa kategoria e-girls, czyli taka kategoria open, czyli wszystkie kategorie wiekowe połączone, ale tylko dla dziewczyn, które tańczą breaka. To, co jeszcze mogę dodać, to to, że będziemy mieli wsparcie na przykład rapera Wiśni Bakayoko.
1: Zapisy do turnieju są przyjmowane przez stronę internetową Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie. Trwają zapisy do 10. edycji nadburzańskiego biegu pod prąd, który rozegra się 8 sierpnia na terenie gminy Dorohusk. Tym razem organizatorzy przygotowali dla uczestników 4 formuły. 2 ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, bieg dla dzieci, a także 10-kilometrowy cross bez przeszkód. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób, a zgłoszenia są przyjmowane przez stronę nadburzańskibieg.pl. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Tuż przed weekendem mam dla was coś, czego już od jakiegoś czasu nie było w Witaminie FM, czyli o tym, jak wyglądają przygotowania sportowców do startów. Janek Zieliński, zapraszam. Dzisiaj osoba wyjątkowa, bo mówimy o Ryszardzie Śliwińskim, który swoje pierwsze starty w sportach ciężarowych odbył w 1967 roku. W przyszłym roku minie 60 lat. Oczywiście wiadomo, po drodze pan Ryszard zaliczył parę przerw, niemniej sił i zdrowia mu nie brakuje, a najmłodszy też przecież nie jest. Aktualnie jednak z powodzeniem startuje w zawodach z trójboju siłowego na różnych szczeblach w klasie Masters, reprezentując klub Herkules z gminy Ruda Chuda. Natomiast jak znajduje dalej te siły? Jak wyglądają jego przygotowania? Czyli pan aktualnie startuje w trójboju siłowym?
3: Tylko w trójboju siłowym.
2: I jak wyglądają pańskie przygotowania? Bo to mnie ciekawi, jak w takim wieku wyglądają przygotowania, czy to jakoś dłużej, czy...
3: No nie, już dłużej nie trenuję, raczej krócej, od 3 do 4 razy w tygodniu, nie? Różne ćwiczenia wykonuję takie, żeby była ta elastyczność mięśni, żeby nie zapomnieć po prostu tych ruchów, tego wszystkiego. No trzeba się ruszać, żeby cokolwiek nie stracić, to musi być ta ciągłość. Także w sumie z trójboju siłowego i z ciężarów już około 90 medali będę miał. To jeszcze pan Marcin Petruk ze mną kiedyś wywiady prowadził. To w ten czas miałem ponad 70. No już teraz doszło, bo już parę lat uciekło.
2: I jak pan znajduje na to zdrowie? Tak mnie zastanawia, skąd taka pańska kondycja w takim wieku? To mnie, oczywiście, to znaczy, jak wiadomo, z całym szacunkiem oczywiście.

0: To znaczy, to już tak weszło w krew, że jest taka jakaś wewnętrzna potrzeba. Dzisiaj poniedziałek, oj, dochodzi 16, a zbliża się czas treningu. Jadę na trening, no i robię swoje. Przy okazji tam jeszcze w tym klubie trenuję te młode dzieciaki, nie? Także przekazuję im wiedzę techniczną z dwuboju, rwanie, podrzut, bo też jeżdżą na zawody i są takie dwie dziewczyny, Zuzanna Szwalikowska, Nikola Kulbicka i chłopaczek 13 lat też, Kuba Chawryluk. Bardzo dobrze się spisują, potencjalnie szykuję ich na kwalifikacje do Ogólnopolskim Olimpiady Młodzieży.
1: Jeżeli ciekawi Was reszta rozmowy, to jutro usłyszycie ją po 13 w Pozytywce, także czujcie się zaproszeni. A póki co dziękuję Wam za dziś, życzę zdrowia i miłego weekendu. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
3: Tak gra Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja

0: dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis, Stołupie 32 przy trasie Chełm Lublin.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Save My Love, Kygo za nami w Radiu Bonton i za nami też dzisiejsze popołudnie w piątkowe, w rytmie dnia, za które wam oczywiście dziękuję. Janek Zieliński, to byłem ja, kłaniam wam się, życzę wam

Miłego weekendu. Ja jeszcze się udam na chomskie te takie książki, które się tutaj odbywają dosłownie obok. Jakub Żulczyk niedawno skończył swój występ, swoją prelekcję. Także kochani, dzięki raz jeszcze, miłego weekendu. Trzymajcie się. Hej, hej.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: 13 000 sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000

0: Jasny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: kierowcy anulują mandaty. Chodzi o test trasy pod Szczecinem. Potem chrzest nowoczesnego katamarana badawczego. Najpierw jednak transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Trochę potrwa, zanim przepisy zaczną działać. Marcin Krzemiński. Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zostało dziś opublikowane. Zacznie jednak obowiązywać za 3 miesiące. Dlaczego trzeba czekać? O tym Ben O'Connor.
1: Na to, aż urzędy stanu cywilnego przejdą do transkrypcji małżeństw jednopłciowych, trzeba jeszcze poczekać. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, miesiące zajmie jeszcze testowanie samego systemu.
2: Trzeba dokonać zmiany w systemach, które w całej Polsce wykorzystywane są przez urzędy stanu cywilnego, które są skorelowane z rejestrami państwowymi w taki sposób, żeby dokonać najpierw zmiany systemowej, następnie przetestowania, żeby nigdzie się nic w Polsce nie zawieszało, a następnie, żeby można ten system było wykorzystywać.
1: Problemem przy wdrażaniu przepisów mogą być numery PESEL małżonków, mówi sekretarz

0: planów kancelarii premiera Katarzyna Kotula.
1: System, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
0: Wyrok TSUE, który zobowiązał Polskę do uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapadł pół roku temu.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje na stanowisku. Część sportowych działaczy domaga się odwołania Radosława Piesiewicza. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu komitetu był wniosek o rozpoczęcie formalnej procedury odwołania go z funkcji prezesa. Piesiewicz jednak nie dopuścił go pod głosowanie. Działacze zapowiadają więc kolejny. Zarzucają prezesowi PKOL-u m.in. podpisanie umowy z Zonda Krypto oraz kłopoty z wypłatą nagród dla medalistów. Kadencja Radosława Piesiewicza kończy się wiosną przyszłego roku. Ważne dla kierowców, Główny Inspektorat Transportu Drogowego anuluje mandaty z odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem. No ale chodzi tylko o 5 dni na przełomie kwietnia i maja. Mierzące prędkość urządzenie było wtedy źle skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, informuje saudyjski nadawca Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Razewicz.
3: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
4: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
3: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
5: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
2: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: W trakcie chełmskich targów książki ogłoszono wyniki konkursu Pomocna Dłoń wyróżniającego młodzież zaangażowaną w działalność charytatywną. Zwyciężczynią tegorocznej edycji została Martyna Misiura z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie. A targi trwają. Dziś wieczorem na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego zaplanowano spotkanie z Jerzym Zelnikiem, później koncert. W sobotę na uczestników czekają spotkania z reporterami, podróżnikami i twórcami komiksów, a finał wydarzenia będzie należał do Eryka Lubosa i producenta muzycznego Skyteka. W gminie Gorzków uroczyście podsumowano 3 ważne inwestycje. O czym więcej w lokalnych wiadomościach w pełnym wydaniu zapraszam o 17.30. Eliza Kudalska-Nowosad, do usłyszenia.
8: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.
2: Nocą może się od czasu do czasu chmurzyć. Miejscami na północy i północnym zachodzie spodziewajcie się mgieł. Na termometrach od 7 do 12 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich około 5.
9: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
8: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
10: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104,9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam w piątek, 22 maja. No nic tak nie poprawia humoru jak solidna porcja dobrej muzyki i garść genialnych muzycznych historii. Przed nami fakty, które idealnie otworzą weekend. Naszą podróż zaczynamy w roku 1924. 22 maja na świat przyszedł Charles Aznavour, niekwestionowana legenda francuskiej piosenki, kompozytor, aktor i dyplomata. Nazywany francuskim Frankiem Sinatrą, napisał ponad 800 utworów i sprzedał miliony płyt na całym świecie. Choć odszedł w 2018 roku, dziś świętowalibyśmy jego okrągłe 102 urodziny. Przenosimy się do roku 1950. 22 maja urodził się Bernie Taupin. Jeśli to nazwisko nic wam nie mówi, to posłuchajcie tego. Bernie to człowiek, który napisał teksty do niemal wszystkich największych hitów Eltona Johna. Rocketman, Teeny Dancer czy Candle in the Wind, to wszystko wyszło spod jego pióra. Dziś ten genialny tekściarz i poeta kończy 76 lat. Szacunek. W kalendarzu zapisujemy rok 1959. Swoje 67 urodziny obchodzi dziś Stephen Patrick Morsey, znany po prostu jako Morsey. To kultowy wokalista i lider formacji The Smiths, która w latach 80. zrewolucjonizowała brytyjski rock alternatywny. Jego melancholijny głos, poetyckie, często ironiczne teksty i unikalny styl sprawiły, że stał się ikoną dla całych pokoleń wrażliwców. 100 lat dla urodzinowego elegancji.

lata. Zaglądamy do roku 1989, dokładnie 37 lat temu na brytyjskim rynku ukazał się album The Miracle grupy Queen. To była przedostatnia płyta wydana za życia Freddiego Mercury'ego, która przyniosła nam takie potężne hity jak I Want It All czy utwór tytułowy. Album pokazał, że mimo przeciwności losu, chemia i energia między członkami zespołu wciąż potrafiły czynić w studiu prawdziwe cuda. Naszą dzisiejszą piątkową kartkę zamykamy jednak wydarzeniem z 2001 roku, kiedy to filigranowa Australijka postanowiła wypuścić w świat numer, który z miejsca stał się jedną z najbardziej uzależniających piosenek w historii muzyki rozrywkowej. Dokładnie 25 lat temu, w okolicach 22 maja 2001 roku, do rozgłośni radiowych trafił singiel, który całkowicie zdefiniował karierę Kylie Minogue. Can't Get You Out of My Head, utwór oparty na hipnotyzującym, pulsującym basie i genialnie prostym motywie la la la. Z miejsca podbił szczyty list przebojów w ponad 40 krajach, w tym oczywiście w Polsce. Kultowy teledysk z białym kombinezonem przeszedł do historii popkultury, a sama piosenka do dziś jest absolutnym parkietowym pewniakiem. Zamykając to piątkowe spotkanie z muzyczną historią, wracamy do tej niesamowitej klubowej energii z przełomu wieków. Skoro wspominamy dziś premierę tego popowego arcydzieła w Radiu Bon Ton, nie może zabraknąć Kylie Minogue. To jest dokładnie ten rytm, którego potrzebujecie, żeby na dobre zapomnieć o całym tygodniu pracy. Podkręcić głośniki i z uśmiechem zacząć weekend. No to możemy zanucić wszyscy razem ten nieśmiertelny motyw. Przed wami Kylie.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-104.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
7: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
0: Reklama.
8: Bon

0: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co? Udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
1: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
9: Jest 17.30, lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam, Eliza Kudelska-Nowosad. Dzisiaj w trakcie chełmskich targów książki na dużej scenie w centrum miasta zaprezentowane zostały wyniki tegorocznej edycji konkursu Pomocna Dłoń. Ma on co roku na celu wyłonienie i wyróżnienie młodzieży zaangażowanej w działania charytatywne, prawdziwych liderów takiego dzieła pomocy w lokalnym środowisku. Wyróżnionych uczestników i ich zasługi wymienili Agnieszka Walewska-Maksymiuk, dyrektor Departamentu Oświaty Urzędu Miasta Chełm i jednocześnie członkini kapituły konkursowej oraz Wiesław Drabik, organizator konkursu z Fundacji Ocean Marzeń.
10: Przemysław Bortowski to jest zespół szkół budowlanych i geodezyjnych. Kuba Blacha jest uczniem zespołu szkół ekonomicznych i mundurowych. Brawo, Kuba. Martyna Misiura to jest uczennica zespołu szkół ekonomicznych i mundurowych. Nikola Warpas, jest to uczennica niepublicznej szkoły podstawowej Arka. Paweł Remiś, uczeń zespołu szkół gastronomicznych i hotelarskich. Oraz Gabriel Rzeszut.

0: uczniem 4 liceum.
1: Jest to już 6 edycja Pomocnej Dłoni. Wzięło udział w niej już wiele, wiele wspaniałych młodych osób i wydaje mi się, że to właśnie to jest perełka tej naszej nie tylko chemskiej młodzieży, która dostrzega innych wokół siebie.
2: Zwyciężczynią konkursu została Martyna Misiura, uczennica klasy mundurowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie.
3: No to na pewno jest duże wyróżnienie dla mnie, zauważenie tego, co robię. I to nie jest tylko takie schowanie, że robię to prywatnie, ale też wyjście, pokazanie innym osobom, co robię, dlaczego, no i też opowiedzenie swojej historii, dlaczego akurat to, a nie coś innego, bo wiadomo, że mało młodych ludzi działa charytatywnie, a pomoc drugiemu człowiekowi jest bardzo ważna.
2: Uczestnicy konkursu niedawno zaprezentowali członkom kapituły swoje działania pomocowe, opowiedzieli o sobie i swojej potrzebie niesienia pomocy. A targi trwają. O 19 na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego rozpocznie się spotkanie z Jerzym Zelnikiem, wybitnym aktorem teatralnym i filmowym, a nieco później?
4: Godzina 20 będzie prawdziwą ucztą dla ducha. Jest to koncert polskiej muzyki filmowej w wykonaniu muzyków Patrycji Greckiej, skrzypce, Anny Kuczok, wiolonczela i Janusza Powolnego, fortepian i prowadzenie i kierownictwo artystyczne. W trakcie koncertu zaplanowana jest też recytacja w wykonaniu Jerzego Zelnika.
2: Mówi Małgorzata Chmielewska z Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Sobota zadowoli z kolei miłośników reportażu i historii. Gośćmi targów będą m.in. Beata Sabała-Zielińska, która przybliży kulisy pracy ratowników TOPR, oraz Grzegorz Piątek, autor nagradzanych biografii i książek o odbudowie Warszawy. Fani komiksu spotkają się z Hubertem Ronkiem, a podróżnicy z Michałem Szulimem, który opowie o Korei, by chwilę później wystąpić z zespołem Plato w projekcie Od Grechuty do Koena. Finał targów należeć będzie do Eryka Lubosa, aktora znanego z obrazów Wojciecha Smarzowskiego, oraz do twórcy nowoczesnych brzmień elektronicznych Sky Teka, który zamknie wydarzenie o 20.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
2: W gminie Gorzków uroczyście podsumowano 3 ważne inwestycje. W wydarzeniu uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz mieszkańcy gminy. Uroczystości rozpoczęły się przy szkole podstawowej imienia Jana III Sobieskiego w Gorzkowie, gdzie zakończono termomodernizacją budynku. Wartość inwestycji wyniosła ponad 4 153 tysiące złotych. Następnie uczestnicy wydarzenia udali się do Olesina. Tam już oficjalnie otwarto przebudowaną drogę gminną prowadzącą przez miejscowości Olesin i Wielobycz Kolonię. Inwestycja kosztowała ponad 2 080 tysięcy, a wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło blisko 1 250 000. W ramach zadania wykonano m.in. nową nawierzchnię, odwodnienie oraz przebudowę zjazdów. Kolejne symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się w górach. Tam przebudowano ponad 400-metrowy odcinek gminnej drogi. Tu koszt inwestycji wyniósł ponad 355 tysięcy.
5: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Hełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.

0: Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
0: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
3: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
4: Reklama.
5: Bonton Radio. Na 100.

0: Drogowcy anulują mandaty. Chodzi o test trasy pod Szczecinem. Potem chrzest nowoczesnego katamarana badawczego. Najpierw jednak transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Trochę potrwa, zanim przepisy zaczną działać. Marcin Krzemiński. Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zostało dziś opublikowane. Zacznie jednak obowiązywać za 3 miesiące. Dlaczego trzeba czekać? O tym Ben O'Connor.
1: Na to, aż urzędy stanu cywilnego przejdą do transkrypcji małżeństw jednopłciowych, trzeba jeszcze poczekać. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, miesiące zajmie jeszcze testowanie samego systemu.
2: Trzeba dokonać zmiany w systemach, które w całej Polsce wykorzystywane są przez urzędy stanu cywilnego, które są skorelowane z rejestrami państwowymi w taki sposób, żeby dokonać najpierw zmiany systemowej, następnie przetestowania, żeby nigdzie się nic w Polsce nie zawieszało, a następnie, żeby można ten system było wykorzystywać.
1: Problemem przy wdrażaniu przepisów mogą być numery PESEL małżonków, mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula.
3: System, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
1: Wyrok TSUE, który zobowiązał Polskę do uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapadł pół roku temu.
0: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje na stanowisku. Część sportowych działaczy domaga się odwołania Radosława Piesiewicza. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu

0: Komitetu był wniosek o rozpoczęcie formalnej procedury odwołania go z funkcji prezesa. Piesiewicz jednak nie dopuścił go pod głosowanie. Działacze zapowiadają więc kolejny. Zarzucają prezesowi PKOL-u m.in. podpisanie umowy z Zonda Krypto oraz kłopoty z wypłatą nagród dla medalistów. Kadencja Radosława Piesiewicza kończy się wiosną przyszłego roku. Ważne dla kierowców, Główny Inspektorat Transportu Drogowego anuluje mandaty z odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem. No ale chodzi tylko o 5 dni na przełomie kwietnia i maja. Mierzące prędkość urządzenie było wtedy źle skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, informuje saudyjski nadawca Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Razewicz.
1: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
2: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
1: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
3: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
0: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Magdy zagrają w niedzielę, Iga Świątek w poniedziałek. Znamy już wstępny plan gier w pierwszej rundzie wielkoszemowego French Open. Już pierwszego dnia na korcie zobaczymy dwie Polki. French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linetę z Czeszką Terezą Walentową. Świątek w poniedziałek zacznie turniej od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Nie wiadomo jeszcze, kiedy swój mecz rozegra Maja Chwalińska, która po udanych eliminacjach dopiero dziś pozna swoją rywalkę. Polacy zagrają w poniedziałek lub wtorek. Hubert Hurkacz zmierzy się z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Na kolejkę przed końcem sezonu w Ekstraklasie Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów, a na ich potknięcie liczy Raków Częstochowa, który ma punkt mniej. I w ostatniej kolejce zagra jutro ze zdegradowaną już Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
6: Nasze nastawienie, podejście do spotkania, realizacja planu to będzie dla nas kluczowe. Niezależnie od tego, czy przeciwnik już spadł, czy nie, no myślę, że jesteśmy na takim etapie po tylu meczach, że drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
5: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Arka i Termalika już spadły. Obyd walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
7: Jesteśmy gotowi, bo sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i w takim sensie, że praktycznie każdy mecz to finał, tak? Teraz o tyle dobrze, że wszystko jest w naszych rękach i nie musimy na nikogo liczyć.
5: Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy jutro o 17:30. A pół godziny później w Oslo rozpocznie się finał Ligi Mistrzeń, już szósty dla Ewy Pajor, która 5 przed nich przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympiquem Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór. Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko. Mecz Barcelony z Olympiquem jutro w Oslo o 18:00.
0: Nocą może się od czasu do czasu chmurzyć. Miejscami na północy i północnym zachodzie spodziewajcie się mgieł. Na termometrach od 7 do 12 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich około 5. Chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich około

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. O godzinach.

0: Reklama.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka.
4: Od poniedziałku do piątku, od 12.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit. Odkurzony.
2: Cześć, z tej strony Kołek, a to hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś przenosimy się do 1984 roku, by odkurzyć gigantyczny hit, który zdefiniował brzmienie tamtej dekady. Piosenkę, którą zna każdy kinomaniak, ale o której dziś mało kto pamięta. Posłuchajcie tej historii. Piosenka The Hilly Zone Lena Freya to prawdziwy rockowy hymn. Była napisana specjalnie na potrzeby kultowego filmu Gliniarz z Beverly Hills z Eddie Murphy w roli głównej. Glenn Frey, współzałożyciel legendarnego zespołu The Eagles, był już w tamtym czasie uznanym artystą solowym, ale to właśnie ten numer ugruntował jego pozycję. Utwór stał się gigantycznym, globalnym hitem, docierając do drugiego miejsca na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Jego porywający rytm, mocny bas i ikoniczne solo saksofonowe idealnie oddawały energię i klimat filmu. To idealny dowód na to, że nawet największe hity zasługują na drugie życie. No to co? Odkurzamy The Hilly Zone i Glenn Frey w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM. Dłonie mi drżą.

0: nas.
1: Drogowcy anulują mandaty. Chodzi o test trasy pod Szczecinem. Potem chrzest nowoczesnego katamarana badawczego. Najpierw jednak transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Trochę potrwa, zanim przepisy zaczną działać. Marcin Krzemiński. Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zostało dziś opublikowane. Zacznie jednak obowiązywać za 3 miesiące. Dlaczego trzeba czekać? O tym Ben O'Connor.
2: Na to, aż urzędy stanu cywilnego przejdą do transkrypcji małżeństw jednopłciowych, trzeba jeszcze poczekać. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, miesiące zajmie jeszcze testowanie samego systemu.
3: Trzeba dokonać zmiany w systemach, które w całej Polsce wykorzystywane są przez urzędy stanu cywilnego, które są skorelowane z rejestrami państwowymi w taki sposób, żeby dokonać najpierw zmiany systemowej, następnie przetestowania, żeby nigdzie się nic w Polsce nie zawieszało, a następnie, żeby można ten system było wykorzystywać.
2: Problemem przy wdrażaniu przepisów mogą być numery PESEL małżonków, mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula.
4: System, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
2: Wyrok TSUE, który zobowiązał Polskę do uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapadł pół roku temu.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje na stanowisku. Część sportowych działaczy domaga się odwołania Radosława Piesiewicza. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu komitetu był wniosek o rozpoczęcie formalnej procedury odwołania go z funkcji prezesa. Piesiewicz jednak

0: nie dopuścił go pod głosowanie. Działacze zapowiadają więc kolejne. Zarzucają prezesowi PKOL-u m.in. podpisanie umowy z Zonda Krypto oraz kłopoty z wypłatą nagród dla medalistów. Kadencja Radosława Pisiewicza kończy się wiosną przyszłego roku. Ważne dla kierowców, Główny Inspektorat Transportu Drogowego anuluje mandaty z odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem. Ale chodzi tylko o 5 dni na przełomie kwietnia i maja. Mierzące prędkość urządzenie było wtedy źle skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, informuje saudyjski nadawca Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Razewicz.
1: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
2: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
1: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
3: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
0: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Magdy zagrają w niedzielę, Iga Świątek w poniedziałek. Znamy już wstępny plan gier w pierwszej rundzie wielkoszemowego French Open. Już pierwszego dnia na korcie zobaczymy dwie Polki. French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linety z Czeszką Terezą Walentową. Świątek w poniedziałek zacznie turniej od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Nie wiadomo jeszcze, kiedy swój mecz rozegra Maja Chwalińska, która po udanych eliminacjach dopiero dziś pozna swoją rywalkę. Polacy zagrają w poniedziałek lub wtorek. Hubert Hurkacz zmierzy się z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Na kolejkę przed końcem sezonu w Ekstraklasie Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów, a na ich potknięcie liczy Raków Częstochowa, który ma punkt mniej. I w ostatniej kolejce zagra jutro ze zdegradowaną już Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
6: Nasze nastawienie, podejście do spotkania, realizacja planu to będzie dla nas kluczowe. Niezależnie od tego, czy przeciwnik spadł, czy nie, no myślę, że jesteśmy na takim etapie po tylu meczach, że drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
5: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Arka i Termalika już spadły. Obyd walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
7: Jesteśmy gotowi. Ta sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i w takim sensie, że praktycznie każdy mecz to finał, tak? Teraz o tyle dobrze, że wszystko jest w naszych rękach i nie musimy na nikogo liczyć.
5: Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy jutro o 17:30. A pół godziny później w Oslo rozpocznie się finał Ligi Mistrzów, już szósty dla Ewy Pajor, która pięć przednich przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympiquem Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, Norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór. Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko. Mecz Barcelony z Olimpikiem jutro w Oslo o 18:00.
0: Nocą może się od czasu do czasu chmurzyć. Miejscami na północy i północnym zachodzie spodziewajcie się mgieł. Na termometrach od 7 do 12 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich około 5.
4: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
4: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
0: Reklama. 104,9 FM.

0: Newsy dnia.
1: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam. Jest 19.30, a o tej porze rozwijamy przed Wami dokumentację dotyczącą nowoczesnego amfiteatru, rozbudowanej strefy rekreacyjnej, pump tracku dla miłośników aktywności i mnóstwa zieleni, bo tak ma właśnie wyglądać nowy kompleks rekreacyjno-rozrywkowy.

0: budowy w Kumowej Dolinie. I to miejsce w założeniach ma połączyć kulturę, wypoczynek i sport we wspólnie zaprojektowanej przestrzeni. Tak to wygląda w dokumentacji projektowej w przetargu na to zadanie. Został właśnie ogłoszony przez chełmski magistrat. Wykonawcy mają miesiąc na złożenie swojej oferty. Centralnym punktem całego założenia ma być obecny amfiteatr plenerowy, którego widownia ma jednak zostać zadaszona. Z zaplanowanych nowości jest spora strefa aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W projekcie znalazł się m.in. nowoczesny pump track, specjalny tor z zakrętami i muldami przeznaczony dla rowerzystów, rolkarzy i użytkowników hulajnóg. Obok mają się pojawić place zabaw, siłownia plenerowa oraz przestrzenie do rekreacji i odpoczynku. Cały kompleks zostanie połączony siecią alejek spacerowych i ścieżek pieszo-rowerowych. Główna promenada poprowadzi od wejścia aż do centralnej części kompleksu. Z kolei wijące się między drzewami ścieżki mają zachęcać mieszkańców do spacerów i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zaplanowano też tężnię solankową. Projekt mocno stawia także na zieleń. Na wizualizacjach widać liczne drzewa, krzewy i naturalne strefy oddzielające poszczególne części obiektu. Zaplanowano również miejsca odpoczynku z ławkami i altanami, a nawet elementy wodne, które mogą pełnić funkcję fontan lub zbiorników retencyjnych. Projekt ma również rozwiązać problem z parkowaniem. W przypadku dużych imprez plenerowych przewiduje się budowę parkingu podziemnego. Niedawno doszło do połączenia cywilnego i wojskowego Legionu Honorowych Dawców Krwi w jedną organizację, czyli Nadburzański Legion HDK. Co w planach nowego, starego zrzeszenia krwiodawców?
1: Oczywiście. Przyjęliśmy taką zasadę, że Nadburzański Oddział Legionu Honorowych Dawców Krwi będzie organizował przynajmniej jedną lub dwie akcje w każdym miesiącu. Takie zbiórki będą i teraz najbliższa odbędzie się już w przyszły poniedziałek, 25 maja w terenowym oddziale, gdzie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i wszystkie służby mundurowe.
0: Mówi Adam Chmiel, koordynator Legionu. Na miejscu chętnie otrzymają po oddaniu krwi niespodzianki od Legionu wraz ze słodkim poczęstunkiem. A następna akcja, tym razem z udziałem krwiobusa, planowana jest 8 czerwca pod Kastoramą w Chełmie. Współpraca świata nauki i branży lotniczej w Chełmie nabiera właśnie realnego wymiaru. Wczoraj spółka LS Technics podpisała umowę z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie i dotyczy ona organizacji praktyk zawodowych dla studentów mechaniki lotniczej. Współpraca została zainicjowana przez uczelnię, która zwróciła się do firmy z propozycją umożliwienia studentom zdobywania praktycznego doświadczenia w środowisku obsługi technicznej statków powietrznych. Na mocy porozumienia 10 studentów Akademii zostanie skierowanych na praktyki w kategorii mechanika lotniczego. Młodzi adepci zawodu będą pracować w głównej siedzibie firmy w Katowicach, uczestnicząc w obsłudze liniowej, bazowej i warsztatowej. Rozważane jest również rozszerzenie programu o specjalistyczne szkolenia. Studenci będą pracować pod opieką wyznaczonych mechaników i instruktorów, a ich działania będą na bieżąco dokumentowane w dziennikach praktyk. Ma to nie tylko potwierdzać zdobyte umiejętności, ale w przyszłości także ułatwić uzyskanie licencji mechanika lotniczego poprzez skrócenie wymaganego okresu praktyk. Przedstawiciele firmy podkreślają, że porozumienie to inwestycja w przyszłe kadry branży lotniczej. Jak powiedziała Magdalena Zenderowska, menedżer szkolenia technicznego w LS Technics, to szansa na realne przygotowanie studentów do pracy w hangarach i środowisku operacyjnym. Z kolei rektor Akademii zaznacza, że współpraca z partnerami przemysłowymi to jeden z filarów rozwoju uczelni i sposób na połączenie edukacji akademickiej z praktyką zawodową. Umowa obowiązuje do 30 września, ale jest możliwość jej przedłużenia, a sama LS Technics to jedna z największych firm z obszaru techniki lotniczej w Polsce. Rodzinne wydarzenie Zielone Serce Miasta, Woda i Natura odbędzie się w najbliższą niedzielę przy Chełmskim Parku Wodnym i na terenach przyległych. Od 14 do 18 na mieszkańców będą czekać liczne atrakcje. W programie znalazły się m.in. warsztaty ekologiczne, animacje, dmuchańce, stoiska partnerów, gastronomia, darmowy poczęstunek. Będzie także mobilny olejomat, majsterkowo z Kastoramą, WOPR z łodzią ratunkową, giełda rzeczy niepotrzebnych z MPGK oraz wymienia książek. Swoje stoiska przygotują także organizacje pozarządowe. Muzycznym punktem programu będzie występ zespołu wokalnego Demex. Wydarzenie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta i odbywa się pod patronatem honorowym.

0: nowym prezydenta Chełma. Wstęp jest wolny. Dzisiaj przypada setna rocznica urodzin Wandy Więcławik z domu Steć, postaci, której życiorys mógłby się stać scenariuszem filmu o polskim patriotyzmie, odwadze i niezłomności. Jubilatka, będąca świadkiem najważniejszych wydarzeń w historii Polski XX wieku, jest dzisiaj honorowana przez władze państwowe jako żywa lekcja historii oraz wzór dla przyszłych pokoleń. Jej rodzina związana była z gminą Dubienka. Wanda Więcławik urodziła się w 1926 roku w Rogatce, w rodzinie o głęboko zakorzenionych patriotycznych tradycjach. Jej przodkowie walczyli w powstaniu styczniowym, a stryjowie brali udział w walkach Legionów Polskich oraz wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Ojciec Wandy, Julian Steć, został ciężko ranny w bitwie nad Niemnem i za swoje męstwo otrzymał Krzyż Walecznych z rąk marszałka Józefa Piłsudskiego. Wybuch II wojny światowej brutalnie przerwał jej dzieciństwo, jednak nie złamał ducha młodej dziewczyny. Już jako 13-latka pani Wanda została łączniczką w oddziale partyzanckim, dowodzonym przez jej brata Jana Stecia, pseudonim Janusz Wasteja. Dzięki doskonałej znajomości terenu pieszo przenosiła meldunki, omijając niemieckie patrole i narażając własne życie. Najważniejszym i najbardziej heroicznym epizodem w jej życiu była pomoc udzielona żydowskiej rodzinie, która ukrywała się w pobliskiej cegielni. Pomimo groźby kary śmierci, rodzina Steciów przez długi czas zapewniała prześladowanym schronienie oraz żywność. Za tę postawę pani Wanda oraz jej mama Franciszka zostały nominowane do Medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
1: Puls dnia. Bon Ton Radio.

0: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama. Bo

0: drogowcy anulują mandaty. Chodzi o test trasy pod Szczecinem, potem przez nowoczesnego katamarana badawczego. Najpierw jednak transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Trochę potrwa, zanim przepisy zaczną działać. Marcin Krzemiński. Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zostało dziś opublikowane. Zacznie jednak obowiązywać za 3 miesiące. Dlaczego trzeba czekać? O tym Ben O'Connor.
1: Na to, aż urzędy stanu cywilnego przejdą do transkrypcji małżeństw jednopłciowych, trzeba jeszcze poczekać. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, miesiące zajmie jeszcze testowanie samego systemu.
2: Trzeba dokonać zmiany w systemach, które w całej Polsce wykorzystywane są przez urzędy stanu cywilnego, które są skorelowane z rejestrami państwowymi w taki sposób, żeby dokonać najpierw zmiany systemowej, następnie przetestowania, żeby nigdzie się nic w Polsce nie zawieszało, a następnie, żeby można ten system było wykorzystywać.
1: Problemem przy wdrażaniu przepisów mogą być numery PESEL małżonków, mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula.
3: System, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
1: Wyrok TSUE, który zobowiązał Polskę do uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapadł pół roku temu.
0: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje na stanowisku. Część sportowych działaczy domaga się odwołania Radosława Piesiewicza. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu komitetu był wniosek o rozpoczęcie formalnej procedury odwołania go z funkcji prezesa. Piesiewicz jednak nie dopuścił go pod głosowanie. Działacze zapowiadają

0: prezesowi PKOL-u m.in. podpisanie umowy z Zonda Krypto oraz kłopoty z wypłatą nagród dla medalistów. Kadencja Radosława Pisiewicza kończy się wiosną przyszłego roku. Ważne dla kierowców, Główny Inspektorat Transportu Drogowego anuluje mandaty z odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem. Ale chodzi tylko o 5 dni na przełomie kwietnia i maja. Mierzące prędkość urządzenie było wtedy źle skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, informuje saudyjski nadawca Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Razewicz.
1: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
2: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
1: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
3: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
0: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody. Nocą może się od czasu do czasu chmurzyć. Miejscami na północy i północnym zachodzie spodziewajcie się mgieł. Na termometrach od 7 do 12 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich około 5.
4: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
0: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
4: Bom Dom Radio.

0: Yeah.
1: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Zaatakowali 12-latka na Pomorzu. Grożą im 3 lata więzienia. Polscy uczestnicy flotylli Sumut będą domagać się sprawiedliwości w sądach. Ciekawie, na ławkach trenerskich mistrz Polski przedłużył umowę z Nilsem Fredriksenem. A po 10 latach z Manchesterem City żegna się Josep Guardiola. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W rękach policji są już sprawcy skandalicznej napaści na 12-latka w centrum Bytowa w Pomorskiem. Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, na którym najpierw mężczyzna kopie rower chłopca, a potem szarpie dziecko. Dołącza do niego kobieta, która bije, opluwa i wyzywa nastolatka. Policja szybko złapała agresora, a potem na komisariat przyszła agresorka.
1: W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7, przy czym prokurator uznał, że czyn ten miał charakter chuligański.
0: Sprawcom grożą za to 3 lata więzienia. Polscy uczestnicy flotylli Sumut będą domagać się sprawiedliwości w sądach. To w związku z zatrzymaniem ich przez izraelskie wojsko na wodach międzynarodowych. Aktywiści są już bezpieczni i podejmą kroki prawne, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik Global Sumut Poland.
2: Będą składane zeznania do prokuratury. Właściwie wszystkie kraje są zobowiązane, by to zrobić. W Polsce ze względu na artykuł 110 kodeksu karnego, który stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn skierowany przeciwko obywatelom polskim.
0: W związku z zatrzymaniem aktywistów flotylli wczoraj do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany izraelski charge d'affaires. Polsko-ukraiński projekt zmienia opiekę nad najciężej chorymi. W Krośnie na Podkarpaciu podsumowano efekty wspólnego przedsięwzięcia 3 szpitali z Krosna, Lwowa i Tarnopola. We Lwowie powstaje nowy oddział paliatywny. Kierownik projektu Jarosław Chulowski tłumaczy, co to oznacza dla pacjentów.
3: 40 łóżek będzie więcej i dodatkowo jeszcze do hospicjum domowych będzie wyjeżdżał do domu, do tych ludzi, jakie potrzebują, że nie muszą być w szpitalu.
0: W Krośnie przebudowano zakład opiekuńczo-leczniczy, mówi dyrektor szpitala Leszek Kwaśniewski.
4: Mamy w tym momencie blisko 2-letnią kolejkę do oczekujących pacjentów do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Myślę, że po otwarciu obiektu i rozpoczęciu przyjmowania pacjentów, no ona chociaż trochę zostanie skrócona.
0: Oddział jest właśnie wyposażany w sprzęt. Otwarcie wkrótce. Ukraina odzyskała w tym roku ponad 500 km² swojego terytorium, ogłosił Wołodymyr Zełenski. Dodał, że rosnące straty Rosji oraz presja sankcji zwiększają szanse na jej zwrot w stronę dyplomacji. Nils Fredriksen poprowadzi piłkarzy Lecha Poznań przez kolejne 2 lata. Kolejorz przedłużył kontrakt z duńskim szkoleniowcem, z którym klub w ciągu 2 sezonów zdobył 2 tytuły mistrza kraju. Jutro ostatnie mecze sezonu w Ekstraklasie. Lech zagra z Wisłą Płock, a wieczorem jutro odbędzie się w Poznaniu wielka feta właśnie z okazji zdobycia 2. z rzędu mistrzostwa Polski. Tymczasem swoją przygodę po 10 latach kończy trener Manchesteru City, Josep Guardiola. Nie podaje przyczyn, napisał w internecie, nie ma jednego powodu, ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Katalończyk wygrał z The Citizens 6-krotnie mistrzostwo Anglii, a 3 lata temu także Ligę Mistrzów. 55-latek nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City. Będzie kontynuować współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador. Jutro słońce wstanie około 4:30, zajdzie około 20:30, a w tym czasie ma być pięknie, słonecznie i ciepło.

0: 21 do 27 stopni. Padać jutro nie powinno, dopiero w niedzielę. W niedzielę spodziewane są przelotne opady deszczu, a nawet i burze.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Bon.

0: Trump wyśle więcej żołnierzy do Polski, Nawrocki apeluje, by go nie obrażać. Pierwsze samoloty F-35 wylądowały. To rewolucja w polskiej armii. Tanie i złej jakości ogórki zalewają polski rynek, skarżą się plantatorzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Karol Nawrocki apeluje, by nie obrażać Donalda Trumpa. Podkreślił dziś, że to dzięki jego dobrym relacjom z Trumpem amerykański przywódca ogłosił, że skieruje do Polski 5000 żołnierzy. Podobnie wypowiedział się sam Trump, który oświadczył, że wyśle żołnierzy z uwagi na to, że prezydentem jest Nawrocki.
1: Jak można obrażać prezydenta największego mocarstwa na świecie, nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności? Stop!
0: Mówi prezydent Polski. Nie sprecyzował, kto jego zdaniem obraża Donalda Trumpa. Przypomnijmy, prezydent USA oświadczył, że skieruje do Polski 5 tysięcy żołnierzy z USA. Zrobił to kilka dni po tym, jak Pentagon ogłosił wstrzymanie wysłania wojsk. Miał też skrytykować szefa Pentagonu za złe potraktowanie Polski. To wielki dzień dla Polski i dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, dla lotnictwa, dla wszystkich Polaków. Tak o przylocie do kraju naszych pierwszych samolotów F-35 mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To są pierwsze trzy F-35, ale w tym roku to nie koniec dobrych informacji. Kolejnych 11 maszyn tego typu trafi tutaj do bazy w Łasku w najbliższych tygodniach. Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35.
0: Polska za ponad 4,5 miliarda dolarów kupiła 32 takie myśliwce. Komplet wejdzie do służby w 2029 roku. Teraz informacja dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w

0: Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy, mówi Joanna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
1: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
0: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Nie znamy też trzeciego spadkowicza, dlatego ostatnia kolejka Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Lech obronił tytuł, ale zanim jest ścisk, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Jutro zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
3: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
2: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
4: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
2: Szanse na grę w pucharach wciąż ma siódma w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
0: Finałowa kolejka piłkarskiej Ekstraklasy jutro o 17:30. Nad morzem i na wschodzie jutro do 23 stopni, w centrum i w górach 24, a najcieplej na zachodzie 27. Bardzo dużo słońca, lekkie zachmurzenie, nigdzie nie powinno padać. W niedzielę mogą przyjść opady i burze, a w poniedziałek ochłodzenie.
5: Słuchacie Bonton Radio.